0: Polski Rok. Polskie siły powietrzne podrywały swoje samoloty po nocnym ataku Rosji na Kijów. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie.
1: SK Rok. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak z powietrza na Kijów, wykorzystując m.in. pociski balistyczne oraz drony, przekazały władze miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. A jak przekazało w nocy dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenie na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
1: To jest raport.
0: 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Według wstępnych ustaleń policji pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkadzając kilka pojazdów, zanim zatrzymał się w przejściu podziemnym pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. Tak wstępnie zeznał kierowca.
2: Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest ten wynik negatywny.
0: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Wiadomo, że prowadzący pojazd nie był pod wpływem alkoholu. Wstępne badania nie wykazały też obecności w organizmie jakichś środków odurzających. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. Autobus wyposażony był w instalację gazową, dlatego akcja strażaków była trudna i trwała przez wiele godzin.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Brazylia odpadła z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Canarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland. Strzelił oba gole, najpierw w 79, a potem też w 90 minucie gry.
3: Haaland, gol! Ależ to zrobił! Czy już wysłał Brazylię do domu?
0: Tak to brzmiało w TVP. Na sam koniec meczu Canarinhos zmniejszyli straty, gdy z rzutu karnego trafił Neymar. Była to jednak setna minuta, na więcej po prostu nie było już szans. A po końcowym gwizdku arbitra była eksplozja radości Skandynawów, opowiadana przez komentatorów na całym świecie z jednakowym entuzjazmem.
4: And the referee does blow for full time. Norway are on their way to the last eight. Haaland.
0: Norwegia wygrała 2-1 i awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Anglią. Ta w zakończonym niedawno spotkaniu po szalonym meczu wyeliminowała Meksyk. Wygrała 3-2 i to mimo tego, że Anglicy przez 40 minut po czerwonej kartce grali w dziesiątkę.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: A i w raporcie mieliśmy okazję usłyszeć słynnego polskiego komentatora Mati Boreksen, który komentował mecz Norwegii. Ojejku, proszę Państwa.
8: Ale zobacz, tyle się działo na mundialu, a człowiek spał jak ten głupek
9: nie
8: po prostu.
9: No, ja w ogóle nawet nie wiem, bo się jak wiadomo nigdy
8: mundial?
9: Nie oglądam. Ale
8: takie mistrzostwa świata
9: tak,
8: w piłkę kopaną.
9: Dobra, i one długo jeszcze będą?
7: Jeszcze trochę. Zaraz ćwierćfinały, potem półfinały, potem finał, a później już będziemy się szykowali do Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj, no cóż, wieje od samego rana, jakbyśmy byli nad morzem. Do tego wszystkiego temperatury może niezbyt wakacyjne. Może dzisiaj raczej się nie będziemy opalać. Od stopni 17 na zachodzie, czyli Szczecin, Gorzów Wielkopolski,

0: Trochę cieplej w Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo do stopni 19, Bydgoszcz, Łódź 20, najcieplej dzisiaj w Warszawie i w Lublinie, aż 22 kreski powyżej zera. Możliwe opady deszczu, które od zachodu będą przemierzały w kierunku wschodnim, właściwie z godziny na godzinę, no i tak jak wspominałem, wiatr, a wiatr jest najgorszy.
1: Ładnie westchnął kończy sobie takie...
2: No wiesz co, jest tak zimno, że taką rozmowę posłuchałem na klatce schodowej.
3: Mógłby pan doradzić, co zrobić w sprawie tego niedogrzania?
4: Ja wiem, co myśmy powinni zrobić. No. Się w tej sytuacji po prostu musimy trzymać, kochani. Wszyscy razem.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
2: Czego się nie da kupić za pieniążki? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Miłości podobno właśnie, bo dzisiaj dzień pocałunku.
0: Chciałem powiedzieć, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale to jeszcze nie jest przesądzone.
2: Mhm. Ciepełkę nie da się kupić, no chyba, że ktoś kupi jakiś zagraniczny wyjazd na przykład, prawda?
1: No albo po prostu grzejnik.
0: No dokładnie. I Michała Poklękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
8: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
2: Czyli jednak.
8: Zapraszam, z ofertami.
1: Ile?

0: Do roboty, kochani, jest poniedziałek, jak ja się cieszę, że tu jestem.
1: Widzisz, to jest twój tydzień, a potem w piątek ty zapakujesz manele i polejdziesz sobie na wakacje. Polosowałeś naprawdę bardzo ładnie. Rozumiem, że wakacje kupujesz za pieniądze, jak wszyscy tak muszą czynić, ale polosowałeś dobrze, bo przynajmniej nie pojechałeś w tym tygodniu, w którym jest po prostu zimno.
0: Tak jest, ja ci powiem w tajemnicy. Wakacje kupiłem za pieniądze szwagra.
1: Fajnego masz szwagra swego, bo my dzisiaj o tym, czego nie kupisz za pieniądze. W 1785 roku dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych. Czego nie da się kupić za hajs?
2: Szacunku. Oszty.
1: O, pojechałeś. Ja wiem, na pewno teraz powiem banalnie, ale zdrowia, bo jak po prostu pobudziłam się rano w sobotę i coś sobie naciągnęłam i spałam do bani, no to lecę teraz z maściami jakimiś przeciwzapalnymi.
2: Ale z drugiej strony, jak patrzę tych wszystkich znanych i bogatych ludzi, to jakoś tak zdrowiej wyglądają.
0: To prawda, a z trzeciej strony, ty jako samochodziara, wiesz, że licznik czasami można cofnąć.
1: No, to prawda. Już teraz z tym
2: tutaj
1: troszkę szpachla, gorzej.
2: Tutaj przyklepiemy,
1: tak,
2: zęby wymienimy, potoksik.
1: Nie śmigana, po prostu w ogóle absolutnie jeżdżone raz w tygodniu do kościoła.
0: Drodzy Państwo, czego nie da się kupić za pieniądze?
3: Dzień dobry, mam nadzieję, że nie da się kupić głosówki w SC Rock.
1: Ja wiem!
4: 6 na 9. SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Chcesz być gwiazdą radia? Czekamy na Wasze propozycje. Brian Adams, drodzy Państwo, nowy, świeży, wspaniały, fantastyczny Brian Adams. I tyle.
1: Już.
0: Kropka. Nikt nie wie, jak przeczytać tytuł.
1: 51st

0: Ponieważ mówiłeś, Wojtku, przed chwilą, że nie da się szacunku kupić za pieniądze, więc my cię szanujemy. Teraz opowiedz, co to jest za utwór?
1: 51st State, proszę państwa, czyli utwór, który Bryan Adams wydał z okazji tegorocznego Dnia Kanady, a to wszystko po tym, jak Donald Trump rzucił w eter, że w sumie Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA, a nie krajem sąsiednim, a na co dzień też Puerto Rico nazywany jest 51. stanem Stanów Zjednoczonych.
2: Tak jest, podobno Bryan Adams szykuje już nową piosenkę o Grenlandii.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama. SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Czego nie kupisz za pieniądze, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Rzeczy materialne można za pieniądze kupić, tylko trzeba te pieniądze mieć, żeby je kupić. Dlatego w moim przypadku mogę spokojnie powiedzieć, nowego samochodu nie da się kupić za pieniądze.
1: Poczekaj.
0: Poczekaj,
1: bo trochę nie rozumiem tej sytuacji. No da się kupić nowy samochód za pieniądze. No
0: chyba
1: da
0: ty.
1: Się, tylko trzeba je mieć. No widzisz, no niestety to jest dokładnie ta sama historia, którą przeżył mój ojciec kiedyś, pamiętam, w salonie Bentleya, bo mój ojciec chodził po salonach samochodowych po to, żeby sobie popatrzeć. No i tak coś właśnie cmokał na tym Bentleyu. Mówi, Boże, jak to fajny ten Bentley. On w końcu zadał pytanie temu sprzedawcy, ile kosztują, powiedział, ile to kosztują. Tak, Boże, to strasznie drogo, a ten sprzedawca spokojnie powiedział, nie panie Włodku, to nie jest drogo. Pan po prostu nie ma tyle pieniędzy. Logiczne? To logiczne.
2: Prawda, oczywiście, że tak. No ale patrząc tak z boku, rzeczywiście, no nie wiem, kariery muzycznej sobie nie kupisz. Można mieć wątpliwości co do tego, ale patrząc na to, że dokładnie dziś, w 1957 roku, po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney, no to jakby takiej kariery sobie nie kupisz.
0: No i dokładnie, tego spotkania, które było spotkaniem przypadkowym, też nie jesteś w stanie ani wymyślić, ani kupić, ani zorganizować, tak mi się wydaje, nie?
2: Oczywiście.
0: No, czego jeszcze, drodzy państwo, nie można kupić za pieniążki?
3: Myślę, że nie da się kupić wspomnień. Są ludzie, którzy kolekcjonują pieniądze, którzy wydają je i później mają wspomnienia. Niby to związane z pieniędzmi, no bo trzeba je wydać, chociaż nie zawsze.
1: No chociaż nie zawsze, z drugiej strony nawet mamy wspomnienia z wakacji, to jednak musimy wyłożyć pieniądz, żeby na te wakacje pojechać.
2: No a z trzeciej strony pieniądz u mnie jest właśnie wspomnieniem.
4: Pieniądze szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć.
5: Poranne 6 na 9 w

0: Proszę Państwa, przypominamy, dziś rozmawiamy o tym, czego nie jesteśmy w stanie kupić za pieniądze. Zapraszamy do Messengera i do telefonu Eskirok. Już za chwilę Michał Pokrzynkowski w raporcie, ale wcześniej jeszcze dowiemy się, kto w tym tygodniu będzie gościem Marcina Mellera.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eskirok.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
3: No, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrzę, patrz, grawasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście, jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
4: Naprawdę?
2: Tak.
4: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Eskirok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirok.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eskirok. Raport.
6: Michał Pokrzynkowski, zapraszam. Szczyt NATO w Ankarze, który rozpocznie się już jutro, może zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Tak uważają komentatorzy. Oczekuje się, że przywódcy potwierdzą w nim jedność, ale też przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. Z powodu pożaru, który ogarnął już około 2000 hektarów, prefekt położonego na południu Francji Departamentu Pireneje Wschodnie zdecydował wieczorem, że ewakuacja obejmie już 10 tysięcy osób. Dwa razy więcej niż zakładano wcześniej tego dnia.
5: To jest raport.
6: Chińska sonda kosmiczna dotarła właśnie do asteroidy 469219, to jej kryptonim. Podały państwowe media w Pekinie. Po podróży trwającej 400 dni i przebyciu miliarda kilometrów, statek rozpoczął badanie obiektu z odległości 20 kilometrów, przygotowując się do pobrania z niego próbek.
7: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Hit nie zawiódł. Walczący przez długi czas w osłabieniu Anglicy pokonali współgospodarzy mundialu Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału. W nim Anglia zagra z Norwegią, która wygrała 2-1 i odesłała do domu Wielką Brazylię. Bohaterem meczu był zdobywca dwóch goli Erling Haaland. Canarinhos odpowiedzieli tylko trafieniem z karnego Neymara w samej końcówce. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecz z Żanem Sztrofem. Wygrał 2 pierwsze sety. W trzecim zaczęły się problemy. Hurkaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha. W piątej partii oddał mecz.
7: Sponsorem programu był BROS. Producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Eskirok. 6 na 9.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock. To tu jest.
1: Bo jeżeli czegoś nie da kupić się za pieniądze, to na pewno nagród w Esce Rock. Trzeba je po prostu wygrać.
2: Na pewno tak. Słuchajcie, bo ja w ogóle bardzo lubię tę muzyczkę, która idzie w tle i ona mi trochę przypomina różową panterę. No i będziemy się teraz bawić w dochodzenie.
1: Tak jest. My Państwu podrzucamy różne fakty z życia pewnej postaci, a Wy nam musicie napisać albo nagrać w Messengerze Esce Rock, co to za postać.
3: Koszulka 6x9 do wzięcia plus taki zestaw gadżetów pewnie jeszcze trochę wakacyjnych. To wszystko przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj, tylko tak, jak powiedział Pan Wojtek, czekamy w Messengerze. O kim dzisiaj mówimy?
2: To co, to jedziemy?
1: Jedziemy, proszę Państwa. Wiemy, że wykształcenie tej postaci wskazywało na karierę wojskową, ale wyszło zupełnie inaczej.
2: Wiemy też, że ta postać bardzo lubi pisać. Bardzo.
3: Ta postać jest też fanem Włoch i Goethego.
1: Ziętarska?
0: Poranne dochodzenie. Esce Rock. Reklama. Escarock.pl. Escarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Esce Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Escarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama. Esce Rock. Nowości, które...

0: No zdecydowanie są rzeczy, których nie możemy kupić za pieniądze. Jak już mówiliśmy, że to nie możemy na pewno kupować za pieniądze głosówek w Esterok, chociaż Kondzie poddał to w lekką wątpliwość, ale rzeczywiście nie możemy wygrywania konkursów w Esterok, to też nie możecie to za to z tego kupić za pieniądze, więc jest sporo takich rzeczy.
1: Tak samo nagrody, które u nas można wygrać, nie można ich kupić, chociaż tutaj też poddałbym to pod wątpliwość, bo jeśli ktoś przyjdzie z dobrą argumentacją, to możemy podyskutować.
2: Tak, bo my Państwo jeszcze jesteśmy winni rozwiązania naszego konkursu, ale to wszystko po godzinie 7. Póki co rozmawiamy sobie o tym, czego za pieniądze kupić się nie da.
3: Nie da się kupić wyjazdu z najlepszą ekipą koncertową do Aten.
2: Aśka, no właśnie, no odpowiedz na pytanie, no. Da się czy się nie da?
0: Nie, no nie da się.
2: Nie dało
0: da
2: się?
0: Się. Jaki to był dobry wyjazd, po prostu błagam cię, bo mi się łezka wokół zakręciła.
1: Coś teraz... przerywa, kończy, coś przerywa, dawaj następną osobę.
2: Co jeszcze?
4: Mięśni. Nie da się kupić mięśni. Trzeba je wypracować. Można sobie odessać. Liftingi, nie liftingi. Ale umięśnionej sylwetki nie kupisz.
1: To też jest chciałem prawda. Sobie odestać mięśnie i nie wyszło.
5: 6 na 9 w Esterok.
2: Chłopacy na siłowni znikali na chwilę w ubikacji, wracali i byli od razu więksi.
6: Naprawdę, no. A potem strzykawki znajdowaliśmy.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Robert i Anna Lewandowscy muszą opuścić hiszpańską willę. No niestety tak to jest, jak się zalega z czynszem, to trzykrotne wezwanie do zapłaty, a później na bruk.
2: U mnie z kolei, proszę państwa, super ekspres, okładeczka, Ewa Farna z dziećmi w Sopocie. Bez komórki nie ma życia. Oczywiście mowa o komórce jajowej.
3: Tutaj z kolei dramat Mariny na openerze, torebka spadła jej w tłum. Rycerski Wojtek próbował ratować sytuację miotłą. No i wszyscy ci, którzy to widzieli, powiedzieli, że naprawdę nieźle pozamiatał.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne.

0: Jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Eskaro.
3: Gramy dla was kawałki, których nie

0: ESG Rock.
1: Tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Ukraińskie służby potwierdzają śmierć 9 osób. Jest zarzut zabójstwa dla 65-letniego mężczyzny, za którym świętokrzyska policja prowadziła obławę.
2: ESG Rock. Raport.
1: Minuta po 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, 24 zostało ranne. To nowy tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska podrywała swoje myśliwce. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michał.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Witaj, po naszej stronie jest bezpiecznie?
3: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak m.in. przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Zaapelował też do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.
2: To jest raport.
1: Zarzut zabójstwa dla 65-letniego mężczyzny, za którym świętokrzyska policja prowadziła obławę. Przypomnijmy, w miejscowości Borków, w jednym z domów, w miniony piątek znaleziono ciało 64-latki. Na celowniku policji znalazł się jej mąż, który był ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. 65-latek został zatrzymany w niedzielny poranek w lesie pod Kielcami.
4: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala.
1: Mówi nam Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwolił, usłyszał zarzut morderstwa swojej żony. Przyznał się do tego. Motywem miał być narastający od dłuższego czasu konflikt. Jak wykazała sekcja zwłok, kobieta zginęła od ciosów w głowę tępym narzędziem. 65-latkowi grozi teraz dożywocie.
2: Słuchacie raportu w ESG Rock.
1: Wystarczy przywiązać solidny magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie z dna. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
5: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
1: Rzeka Brda potrafi zaskoczyć. Najczęściej udaje się wyciągnąć z wody metalowe śmieci, ale czasem trafiają się prawdziwe historyczne znaleziska.
5: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
1: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i kanałem bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna Brdy zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
8: Proszę Państwa, dzisiaj w ciągu dnia na termometrach od 17 stopni na zachodzie, przez 20 w centralnej Polsce, do 22 na krańcach wschodnich. Do tego wszystkiego silniejsze podmuchy wiatru, podobno w ciągu dnia sporo przejaśnień, ale też z zachodu w kierunku wschodnim z godziny na godzinę będą się przemieszczały chmury deszczowe. Z rana mogą się one pojawiać w województwie lubuskim, potem powoli.

0: powoli aż do województwa mazowieckiego, gdzie deszcz powinien dotrzeć wieczorem.
1: No to prawda, ten tydzień jest przechlapany, znaczy no, pochlapany. To.
2: I zimno, także dogrzewać chatę trzeba.
3: Czy ty wiesz, ile to kosztuje tak całe mieszkanie gazem ogrzewać? Skąd my mamy wziąć pieniądze na to?
4: Ej, coś głupia, Zośka. No. Przyjdzie Chieniek, zrobię obejście na gazomierzu i pokrzyku.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
8: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Esterok.
1: No i tak się zrobi takie obejście na gaz, to wtedy nie trzeba płacić pieniędzy.
2: Ja bym musiał z bloku sąsiedniego zrobić.
0: Słuchaj, dla chcącego nic trudnego. Proszę Państwa, czego nie kupicie za pieniądze, o tym dziś sobie dyskutujemy.
2: O czym w raportach?
9: A propos właśnie pieniędzy, Polacy coraz chętniej inwestują. Okazuje się, że mają w co i czym inwestować. O tym w raportach.

0: się w garść. Proszę Państwa, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, czego nie da kupić się za pieniądze. Pamiętam rok 2005, wtedy Artur Gadowski z zespołu IRA przechodził poważną operację tarczycy, no i wtedy istniało ryzyko utraty w ogóle całkowicie głosu przez artystę, w związku z czym nie mógłby śpiewać, a później udało się wrócić do kondycji, do głosu i do tego, że może od lat nas cieszyć swoimi występami artystycznymi.
1: No na szczęście właśnie mówiliśmy o tym, że zdrowie nie da się kupić, ale wiecie, czego jeszcze nie da się kupić? Czasu. Mhm. Ja bym na przykład bardzo chętnie czasami dokupiła parę na przykład godzin do doby i wtedy można byłoby się wyluzować. Albo no, na przykład dokupić jeden dzień wolny dodatkowo.
2: To prawda, nie da się zdrowia kupić za pieniądze, ale mając pieniądze, łatwiej jest o to zdrowie a zadbać i ewentualnie też powalczyć, prawda? Takie mam wrażenie.
0: Paradoksalnie wtedy, bardzo często w pogoni za tym pieniądzem tracimy zdrowie, żeby później móc na nie łożyć pieniądze.
2: No zobaczcie, tak mądrze rozmawiamy, nasi słuchacze posłuchali naszego programu i doszli do wniosku, że inteligencji za pieniądze nie da się kupić.
3: Wydaje mi się, że nie można kupić inteligencji za pieniądze. Mądrość jeszcze, bo to jest powiązane, tak? Ale inteligencji, no nie bardzo.
1: Ale czemu jest powiązana mądrość? Ja tego nie rozumiem. Da się kupić mądrość za pieniądze? Moim zdaniem nie bardzo.
2: Pieniążki szczęścia nie dają. Przypominamy Państwu i pytamy Państwa, czego nie da się za pieniądze kupić. Messengerski rok do Waszej dyspozycji.
4: Ludzie, ludzie, ja wariat zwariowałem. Pieniążki rozdaję, ludzie. Proszę.
5: Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi.
6: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ten kawałek bardzo dobrze rokuje, drodzy Państwo, no bo zebrała się naprawdę elita śmietanka, powiedziałbym.
1: No to prawda. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary.
0: Cool Kids.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock.
1: Nie ukrywamy, że trochę specjalnie przeciągaliśmy, drodzy Państwo, bo poprawne odpowiedzi pojawiły się właściwie zaraz po zadaniu pytania przez nas.
2: To jest spokój, jakaś łatwizna dzisiaj się wykonała.
3: Strasznie nas Państwo rozczarowaliście tym faktem, że tak dobrze Wam poszło. Mieliśmy dużo fajnych podpowiedzi przygotowane, a po pierwszej turze już wszystko wiemy, ale przypomnijmy, co wiemy.
2: Ja powiem
4: tylko, Państwo zachowaliście się jak moja żona.
1: Ja się szykuję na długą imprezę, fajną zabawę, a potem rachu ciachu i po strachu.
2: No. O Jezu, ale żeś powiedział. Po prostu naprawdę biedna twoja żona po prostu cały czas obrywa. Ale fakt, że podpowiedzieliśmy wam, że wykształcenie tej postaci wskazywało na karierę wojskową, ale wyszło inaczej.
3: Wiemy też, że ta postać bardzo lubi pisać i ta postać jest fanem Włoch oraz Goethego.
1: Ale to proszę wytłumacz jeszcze najpierw, może inaczej zróbmy. Jedna z odpowiedzi, które się pojawiły, na szczęście niedobrych.
5: Czy ta postać to Jacek Dechner?
3: Nie, chociaż imię blisko.
1: Imię bardzo blisko. No i teraz wytłumacz, dlaczego Goethego fanem jest i jeszcze dlaczego bardzo lubi pisać.
3: Wiemy, że ta postać jest po prostu teściarzem. No to, a może najpierw niech ktoś odpowie, kto to
1: jednak
3: jest. Tak.
1: No to proszę bardzo.
6: Dzień dobry, poranny detektyw Krzysztof odgadł, że chodzi o Jacka Cygana.
3: No tak.
1: Szybko poszło, naprawdę.
3: Strasznie szybko Państwo poszło. I bardzo dużo osób wysłało te poprawne odpowiedzi. Jacek Cygan, urodzony 6 lipca 1950 roku w Sosnowcu, polski teściarz, poeta, napisał ponad 1000 znanych polskich piosenek, studiował, proszę Państwa, na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i to mogło pójść dalej w tym kierunku wojskowym i naukowym. No i przez lata jeździł po Włoszech, żeby napisać książkę o właśnie Goethem.
2: No właśnie, to były cierpienia nie wcale młodej ziętary, tylko wiadomo kogo. Natomiast jestem z Was po prostu dumna. No i do Ani pofrunie cały zestaw fantastycznych, eskorokowych gadżetów.
1: Państwu gratulujemy. Ale
3: odpowiedzi nie poznacie, no bo za szybcy jesteście.
1: Za tydzień.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Jest prawie 7.30, już za moment raport Westerog, ale wcześniej zaprosimy Państwa do garażu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. W Łódzkiem służby zlikwidowały nielegalną fabrykę tytoniu, w której zabezpieczyły m.in. linię technologiczną i blisko 8 ton surowca, podało CBŚP. Straty Skarbu Państwa związane z działalnością fabryki oszacowano na 10 milionów złotych. Trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, napisała dziś Wirtualna Polska.
6: To jest raport.
7: Z przyczyn technicznych od rana są utrudnienia na linii metra M1 w Warszawie. Uruchomiono komunikację zastępczą, poinformował stołeczny ZTM. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty-Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej.
5: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Norwegia, wygrywając w 1/8 finału z Brazylią 2-1, sprawiła jedną z największych niespodzianek piłkarskich mistrzostw świata. Jej ćwierćfinałowego rywala wyłoni drugi wczorajszy mecz, w którym także nie brakowało emocji. Kibice zobaczyli aż 5 goli i jedną czerwoną kartkę. Anglicy po niesamowitym meczu pokonali współgospodarzy reprezentację Meksyku 3-2. I to mimo faktu, że od 54 minuty grali w osłabieniu. Meksyk w końcówce zamknął Anglików i próbował doprowadzić do remisu. Anglicy heroicznie jednak się bronili i dowieźli zwycięstwo. Spora sensacja także na Wimbledonie. Liderka rankingu tenisistek odpadła już w 4. rundzie turnieju. Aryna Sabalenka przegrała w 2 setach z Naomi Osaką, którą trenuje Tomasz Wiktorowski.
5: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: 6 na 9. SCRO.

0: To już dzisiaj, drodzy Państwo, też ustaliliśmy, że zdrowia nie da się kupić za pieniądze. Na to zdrowie trzeba sobie zapracować, tak jak panowie z The Rolling Stones, którzy całe życie pracowali na swoje dobre zdrowie, prawda?
1: Tak jest, cała tablica Mendelejewa tam została przyjęta na wszelki wypadek.
2: To jest niebywałe, to jednak pokazuje, że jak oni mają pieniądze, to są w stanie to wszystko jakoś, kurczę, naprawić i są naprawdę w dobrej kondycji.
0: No przynajmniej niektórzy z nich.
2: No przynajmniej niektórzy z nich, tak.
1: Dzisiaj też, proszę Państwa, wspominaliśmy o tym, że bohaterem naszego konkursu porannego był Jacek Cygan i Państwo łączycie jeden temat z drugim.
3: Kilka tygodni temu byłam na spotkaniu z panem Jackiem Cyganem w jednym z hoteli podwarszawskich. Spotkanie było w ramach promocji i nie za pieniądze, więc nie dało się tego kupić. I byłam pod wrażeniem erudycji, stylu, poziomu i jakości człowieka w obecnych czasach. I było nam bardzo miło wszystkim.
2: Pozdrawiamy serdecznie pana Jacka Cygana. Zresztą bardzo dobry znajomy mojego taty. Ja pamiętam pana Jacka Cygana, który wpadał do nas normalnie, po prostu na chatę. Bardzo rzeczywiście miły człowiek, potwierdzam.
1: Przecież gdyby nie Jacek Cygan, nie wiedzielibyśmy, że życie jest nowelą.
4: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Nie wiedzielibyśmy też, że ona była Ewą, prawda?
4: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Czego nie da kupić się za pieniądze? O tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Rozumu to na pewno nie.
1: No właśnie. Są tacy, którzy tego rozumu nie mają i nie mają jak go sobie kupić. Wyobraźcie sobie, że pomorska policja złapała mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną po drodze wojewódzkiej z prędkością, uwaga, siedzicie, 70 km na godzinę. Dodam, hulajnogą elektryczną. Nie dość, że zatrzymany tłumaczył, że jechał hulajnogą, ponieważ ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, to jeszcze się pochwalił, powiedział, panowie, zresztą mógłbym jeszcze jechać stówą. No po prostu kompletny kretyn. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że hulajnogą może jeździć maksymalnie 20 km na godzinę. No i co? No i dostał 1100 zł mandatu.
2: Parafrazując klasyka, hulaj dusza, mózgu nie ma.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: My już wiemy, że to będzie ślubne Szkoda Gadać.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: I ślubuję wam, że nic mądrego nie powiemy. Ślub Filipa Heizera z nastolatką będzie konkurencją dla wielkiego wesela Taylor Swift. Może wzbudzić podobne emocje, tak mówią eksperci z Pudelka. No i budzi podobne. Jeden i drugi mam tak samo w dupie.
3: Z kolei Ola Nowak przedstawia zasady na jej ślubie. Nie będzie wysokoprocentowego alkoholu i nie zapraszamy osób plus jeden. Tak osobiście przewiduję raczej pustki.
0: Bez sensu taki ślub. Joanna Racewicz wzięła ślub sama ze sobą. Wybieram siebie, powiedziała. Podobno poleciała na kasę.
1: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór.

0: To jest SK Rock.
1: Lokalne władze informują, że na ten moment nie żyje już 11 osób. Rosjanie w nocy znów zaatakowali Kijów. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. To zapowiedział minister obrony.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują, że na ten moment 11 osób nie żyje. 46 zostało rannych, w tym troje dzieci. Jedna osoba zginęła też w obwodzie kijowskim, czyli poza stolicą. Co najmniej 15 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych albo zniszczonych. To już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w ostatnich dniach. Matka spała, ja nie mogłam do niej się dodzwonić, żeby powiedzieć, że lecą rakiety. To jest straszne, to już drugi atak tylko w tym miesiącu, a my dopiero co okna wymieniliśmy po ostatnim ostrzale. To jest dramat. Tyle tu dzieci. Ile jeszcze to będzie trwało? Mówi jedna z mieszkanek Kijowa, która czeka na wyciągnięcie swoich bliskich spod gruzów. Tymczasem w ukraińskiej stolicy obecnie ogłoszono właśnie kolejny alarm lotniczy. Siły powietrzne informują o dronach, które zmierzają do stolicy. To znacznie utrudnia przeprowadzenie akcji ratowniczej.
2: To jest raport.
1: Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To bezpośrednia odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON. Mateusz Gąbiewski.
3: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dzieci kilkuletnie, nastolatki czy seniorzy. W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się dosłownie każdy. I to zarówno w mieście, jak i na szlaku turystycznym, w górach, policja pod Tatrami. W sezonie turystycznym niemal codziennie musi się z tym mierzyć. Mówi o tym Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy.
4: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na Deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, do Doliny Chochołowskiej, Kościeliskiej. I podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
1: Na szczęście niemal każda taka sytuacja kończy się szczęśliwie po 20-30 minutach. Policja apeluje do rodziców i do opiekunów, by bardzo uważnie zwracali uwagę na osoby, którymi się opiekują, bo wystarczy chwila nieuwagi, by zgubić się w tłumie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Zupełnie niespodziewanie, jak wspominaliśmy, szkoda gadać o ślubach, to nam się klimat weselny włączył. Każdy
8: no właśnie,
7: wspominał, jakie ma piękne doświadczenia.
8: Masz jakieś prognozy pogody teraz dla nowożeńców?
7: Kurczę, no nie najlepsze.
9: Przerypane.
7: Nie najlepsze. Ola Nowak płakała cały weekend, że będzie u niej padało. No i w tym tygodniu, gdyby ktoś chciał robić sobie ślub, wesele, to też może na deszcz natrafić. Ja wiem, że teraz się robi śluby już i w środę, i w czwartki, i w piątki, więc rzeczywiście ten deszcz może być obecny, ale dobrze, deszcz jest nam potrzebny. Ale mogłoby być cieplej. Dzisiaj maksymalnie od 17 na zachodzie, przez 20 stopni w Bydgoszczy i Łodzi, do 22 w okolicach Białegostoku i Lublina, do tego wietrznie.
8: No to sweterek dla panny młodej.
9: No i właśnie a propos wietrznie, wiecie, po takim weselu kładą was razem w jakimś pokoju takim wynajętym, a tam wieje?
10: Zimno. No właśnie, jakiś nawiew włączyły, cholera.
11: Panie Maksiu.
10: Tak?
11: Kładź się pan, cieplej będzie.
10: Dziękuję, jak w wojsku.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
2: Ale pogodę da się kupić za pieniądze, bo podobno pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe.
3: No i podobno można ją tam pozmieniać za pieniądze, jak się człowiek uprze.
4: Albo po prostu gdzieś wylecieć. Michale, co u ciebie w serwisach?
5: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli. To w raportach.
4: Ale miejmy nadzieję... Nie ma i tak się kąpać nie można.
2: No tak. Są jeszcze cymbergaje.

0: temat przewodni naszego dzisiejszego programu, czyli pieniądzory po prostu.
1: Tak jest, a niczego nie można kupić za pieniądze. Snu nie można kupić za pieniądze. Albo się człowiek wyśpi, albo się człowiek nie wyśpi. No nie da rady po prostu, no.
2: To prawda, nawet jeden ze słuchaczy nam napisał, że możemy sobie kupić wymarzone łóżko, jakiś wypasiony materac, ale co z tego, jak nie mamy czasu z niego korzystać?
1: Żeby się przespać.
0: No właśnie, drodzy państwo, czego nie można kupić za pieniądze?
3: To może z tych rzeczy nie do kupienia dorzućmy jeszcze poczucie humoru i dystans.
1: O, to prawda, dystans do siebie, tego się nie da kupić.
2: A szkoda, że nie można kupić poczucia humoru, bo bym tam wysłał moją żonę.
0: O, odważny gość! Drodzy państwo, czego jeszcze nie można kupić za pieniądze?
4: Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to wiecie co.
5: Nie pamiętałem tylko przez jaki U!
6: 6 na 9 w Esse Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Także dzisiaj, drogi Wojtku, nie licz na to, że skończysz w objęciach.
2: Dzisiaj śpię w pracy.
0: Artur Rojek w objęciach.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

Słuchacie Eski Rock.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, czego nie można kupić za pieniądze. Czasu nie można kupić za pieniądze. Ten goni nas jak szalony, to może Joanna szybko?
1: Dobra, szybko. Proszę bardzo. Raport Reuters Institute został opublikowany na temat tego, czy ludzie, w sensie, czy Polacy mają zaufanie do informacji. Niestety coraz jest tym gorzej. Otóż wygląda to tak, że zaufanie do wiadomości publikowanych w mediach tradycyjnych i społecznościowych deklaruje 39%, czyli 8% mniej niż przed rokiem. Mało tego, okazuje się, że ludzie coraz mniej w ogóle chcą słuchać informacji. 46% respondentów stwierdziło, że czasami lub często unikają w ogóle newsów w mediach, ale to, co mnie szokuje, to, że coraz większym zaufaniem cieszą się informacje w mediach społecznościowych. 56% respondentów wierzy w to, co mówi Facebook i Instagram.
2: No słuchajcie, tak słucham sobie informacji w wykonaniu Michała Pokrągowskiego i tak sprawdzam to, jakie mamy zaufanie do tych wszystkich serwisantów, no to myślę, że jesteśmy w taparatach.
3: 6 na 9 w S.

0: punktualnie 8:30, a to oznacza raport Westerogi. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak powietrzny na Kijów z wykorzystaniem pocisków balistycznych oraz dronów. Nie żyje co najmniej 11 osób. W mieście trwa akcja ratunkowa. Chińska marynarka wojenna wystrzeliła z okrętu podwodnego strategiczny pocisk balistyczny za trapą głowicy bojowej. Rakieta wpadła do Pacyfiku, podała Państwowa Agencja Prasowa w Pekinie. Operacja spotkała się ze zdecydowaną krytyką i dużym zaniepokojeniem ze strony m.in. Australii, Japonii oraz Nowej Zelandii.
1: To jest raport.
2: Funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych, poinformowała Straż Graniczna. Zatrzymano 9 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, a wobec 2 osób sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek 2 generacji. Po jednej stronie Lamine Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo. Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstwa. W piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Początek dzisiejszego meczu w Tauron Arenie w Krakowie o 18:00. Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Lider mistrzostw Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa miał problemy techniczne i był dopiero 16. Do mety nie dojechał Max Verstappen, który na 4 okrążenia przed metą wypadł z toru. Kolejna runda za 2 tygodnie w Belgii.
4: Michale Poklękowski, zanim nam uciekniesz, bo tutaj wcześniej pozwoliliśmy sobie wspomnieć o tobie w kontekście newsa, o tym, że spada zaufanie do serwisantów. I okazuje się na szczęście, że nie u wszystkich.
5: Dzień dobry, Daniel. Chciałem powiedzieć, że pan Michał Poklękowski to jest jedyne medium, w które wierzę. I on jest i socjal, no bo wiadomo, gdzie mieszka, i media, bo wiadomo, gdzie pracuje. A jego historia o dzikach to jak nic, jak on to zbierze w książkę, to będzie nowy biały kieł albo coś podobnego. To ja jestem przekonany. Proszę redaktora pozdrowić. Ja czekam zawsze na jego wiadomości.
3: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Czego nie można kupić za pieniądze? O tym dzisiaj rozmawiamy. Ja myślę sobie tak, świętego spokoju człowiek za pieniądze nie kupi. Albo masz ten święty spokój, albo nie. Chociaż jak człowiek ma więcej pieniędzy, to ten święty spokój chyba jest trochę bliższy.
1: Chociaż czasami jest zupełnie w drugą stronę, bo jak masz tych pieniędzy, jesteś w pogoni za nimi, no to ciągle właśnie się denerwujesz, stresujesz i tak dalej.
0: Ale Boże, w co zainwestować, ale co, zobacz, patrz, akcje spadły nagle i od razu się denerwujesz.
2: A weź, te problemy albo okradną, albo wiesz, się włamią, albo porwą dziecko dla okupu, bez sensu.
0: Daj spokój,
1: jaki drogi samochód
0: rację
1: kupić?
0: Daj spokój, ja już wolę mieć długi.
1: Oczywiście.
2: Czego nie da się, drodzy państwo, kupić za pieniądze?
3: Dobry w temacie dnia, za pieniążki nie kupimy dobrego gustu. Ale najważniejsza rzecz, której nie kupimy za pieniążki, to jest zdrowie. Zdrowie, prawdziwa miłość i taka prawdziwa przyjaźń. Nieocenione.
2: A ja słyszałem, że podobno miłość można kupić za pieniążki.
1: Biust też.
2: I inne tego typu rzeczy. Kumpla nie. Kumpla to trzeba zdobyć, wiesz, no. Kumpel wychowany na własnej piersi to kumpel najlepszy. Czego jeszcze?
0: Tak kumplowi, przepraszam, dawał na przykład kieszonkowe, to myślisz, wiesz, jakbym cię lubił?
2: Zazwyczaj nie daje kumplowi.
4: No niestety, ale też nie da się kupić talentu. A gdybym miała wybierać i gdybym mogła sobie taki talent kupić, to kupiłabym talent do gotowania, bo ja bardzo lubię jeść.
1: Ale to prawda, w kosmicznym meczu też nie kupowali talentu, tylko go zabierali.
0: Tak, to prawda.
2: Musielibyście powiedzieć tym, którzy nie wiedzą. Rozumiem, że tam były jakieś takie tak, talent coiny.
1: Tak, podpory miały taką piłkę i atakowały piłkarzy NBA.
2: No tak.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Za pieniążki można sobie kupić lepszy program, a przynajmniej skład tegoż poranka.
5: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, czego nie można kupić za pieniądze. Ja się nagle zastanawiałam teraz, bo chciałam powiedzieć, że czasu na antenie jest kierok, nie da się kupić za pieniądze. A z drugiej strony, jakbyśmy tak na przykład napisali teraz do Jaro Sobierajewicza, naszego ulubionego, że słuchaj, zapłacimy ci pieniądze, a my zostaniemy jeszcze godzinę na antenie, to pewnie by się zgodził.
1: On pewnie tak, ja natomiast nie wiem, a wszystkim naszym reklamodawcom chcieliśmy powiedzieć, słuchajcie, da się kupić czas na antenie, jest kierok.
2: To prawda. Jakie jeszcze propozycje mają nasi wspaniali słuchacze?
3: A, dzień dobry, szanowni redaktorzy. To prawda. Znów nie kupi. Matko, ten mundial mnie wykończy.
1: Ty, może niech chłoprojka ściszy, to będzie mu się lepiej spało.
0: Nie, snu się nie da kupić, to już mówiliśmy o tym, niestety.
1: Czego jeszcze nie kupimy za pieniążki?
4: Oprócz dobrego gustu i zdrowia, za pieniądze nie da się kupić dobrego serca, godności i honoru. Tego ludziom też brakuje. Oprócz talentu oczywiście, w większości.
2: To prawda, z sercem trzeba trafić na dawcę.
5: Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to bardzo lubię tak zwany RIGT, czyli rozum i godność człowieka. Tego na pewno nie da się kupić.
0: Nie da się, to prawda, chociaż mam taką serdeczną przyjaciółkę, która kiedyś wparowała do mnie i powiedziała: Joanno, straciłam godność w barze studio.
1: Czyli pieniądze jednak to nie wszystko.
6: Pieniądze jednak to nie wszystko. To dla nich warto stoi świat. Widzi się ktoś, kto jest już blisko, nawet gdy posypa.
7: Na 9 w S Rock.

0: Chciałem powiedzieć, że za pieniądze nie da się zaimponować kobiecie na przykład, ale jednak się chyba da,
1: chyba
0: prawda?
1: Trochę się da. Ja powiem wam tak, ja jednak twierdzę, że nie da się kupić za pieniądze dobrych kumpli. Ja pamiętam ten moment, jak prawie rok temu wchodziłam tu do studia i myślę sobie, kurczę blady, jak ja będę musiała pracować z jakimiś dwoma bałwanami, to przecież normalnie szlak nie trafi. I co? I się okazało, że mam naprawdę zupełnie dwóch śmiesznych, fajnych, kochanych, dobrych misiów patysiów.
0: Wojtas, tak. A ty jej to napisałeś?
1: Tak, napisał mi to na kartce,
0: że
1: misiów patysiów ma fajnych.
2: Kupiłem jej czereśnie. Okay. Tak ją kupiłem.
1: Już je zjadłam.
0: Drodzy państwo,
1: gdzie są moje czereśnie jeszcze dodatkowe? Halo.
0: Czego nie da się kupić za pieniążki?
3: Pieniędzy to są przychodzące i odchodzące, a zdrowia na przykład nie kupisz za pieniędzy, jeżeli będziesz miał poważną chorobę. I tak samo nie kupisz miłość, i tak samo nie kupisz zdrowie rodziny. Pieniędzy nie są najważniejsze, ale niestety, na razie niestety pieniędzy są dla niektórych ludzi są wyżej niż miłość, zdrowie, życie innych osób i tak dalej.
1: Ja nie mówię, że wyżej, ale mniej więcej powiedzmy na tym samym poziomie, czemu nie?
2: Nie, u mnie są wyżej, także nie mogę ich sięgnąć.
0: Taboret sobie podstaw.
1: Poczekaj, ale ty dość wysoki jesteś, to jednak drabinkę, bo one bardzo wysoko są te pieniądze.
0: Drodzy państwo,
1: leżą, tak?
0: Za poniedziałek to my już państwu pięknie podziękujemy.
1: No co ty powiesz, ale już? Ale co, nie kupujemy jednak od Jara tego czasu antenowego, nie pogadamy więcej?
0: Słuchaj, pieniądze zarobione, żona w domu czeka, także dziękujemy.
1: Dobra.
0: Do wtorku.
1: Dobra, to cześć.
0: Czyli jednak nie śmierdzą.
4: Rzeczywiście nie śmierdzą. W takiej ilości.
5: To było 6 na 9 w SC Rock.
6: I pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
7: To już jest koniec.
5: Autopromocja, playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
9: Dzień dobry państwu, Krzysztof Sługowski.
10: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
13: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
14: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
15: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
16: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

0: Raport.
1: 9:00 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut. No i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Z nowymi informacjami w tej sprawie Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry. Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówił nadzór ruchu i sam kierowca. To będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy. Również test pod kątem narkotyków pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Film z tego incydentu trafił do sieci. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób, a 2, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala.
0: To jest raport.
1: 100 tysięcy złotych na tyle. Nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku. W gminie Staszów wciąż trwa liczenie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach. Dziś poszkodowaną rodzinę ma odwiedzić wojewoda. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawszczyk, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: Jak spojrzałam, to było bieluteńko, nie było nic, po prostu widać za tym oknem. Chciałam go przytrzymać ręką, myślałam, że utrzymam, nie? No ale już poczułam, że taki, że po prostu wyrwie to okno. Jeszcze jak przechodziłam, zerknęłam, bo tam się, no widać salon, nie? Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać.
1: Wizyta wojewody ma przede wszystkim przyspieszyć procedury i uruchomić pilne rządowe zasiłki celowe na odbudowę zniszczonych budynków.
0: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków sprawnie i rzetelnie likwidowały szkody po powodzi, która we wrześniu i październiku 2024 roku dotknęła południowo-zachodnią Polskę, poinformował dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wskazał jednocześnie, że konieczna jest pilna poprawa w Polsce w zakresie badania potrzeb klientów firm ubezpieczeniowych oraz dopasowania ofert ubezpieczeniowych.
4: Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem dzisiaj. Temperatura maksymalnie od 17 stopni na północy i też w górach. Przez 21 na przeważającym obszarze Polski. Do 23 dzisiaj na Podkarpaciu. W górach może mocno wiać.

0: Ciekawe, ile oni by tego czasu chcieli ode mnie kupić i ile by byli w stanie zapłacić. Muszę z nimi ustalić ten temat jutro, z porankiem oczywiście. Ale teraz poranek już sobie poszedł, a pan Jarosław przyszedł. Jest 10 minut po 9, zaczynamy poniedziałkowe, kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Suede.

The Cardigans zespół ze szwedzkiego Jönköping. Bardzo fajna kapela. A ich sąsiedzi Norwegowie też potrafią grać. Na przykład taki perkusista Erling Haaland.

0: Ale się wczoraj cieszyłem, a państwo oglądają Mundial. Do tego tematu jeszcze pewnie dziś wrócimy. A temat perkusisty pojawi się też w kultowej historii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo dziś swoje urodziny miałby Robert Charles Heaton, a więc gościu, który bębnił w zespole New Modern Army. Pojawił się tam w kapeli 2 lata po ich powstaniu, ale w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze znani nie byli, i to z jego pomocą osiągali wielkie sukcesy, szczególnie w latach 80. Z kapeli odchodził w roku 98 z powodów zdrowotnych. Znaleziono mu guza mózgu, którego zoperowano, i podobno ta operacja okazała się być szczęśliwą. No tyle, że kilka lat później Robert miał wypadek w ogrodzie. No i upadł na głowę, która raczej powinna być wyjątkowo chroniona w takiej sytuacji. No i tych 65. urodzin dziś świętować nie może.
1: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
0: Purity, New Model Army.

0: zespół Zmysłowic, którego nazwa od razu na to wskazuje, prawda? My w SC Rock, a przed nami między innymi wspomnienie. Będziemy wspominać pewnego żyjącego i mam nadzieję długo jeszcze cieszącego się dobrą formą gitarzystę. To już za moment.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
3: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
5: SK Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prekopowicz. Youngblood przeszedł poważne załamanie nerwowe po koncercie w Czechach. 28-letni wokalista opublikował w sieci poruszający wpis, w którym rozlicza się z internetowym hejtem i problemami psychicznymi. Wywołał on gigantyczne poruszenie. Wsparcie artyście okazali m.in. Scott Ian z Anthraxu czy Gary Holt z Exodusa i Slayera. A więcej o tym, co działo się w Czechach, przeczytacie na skrock.pl.
5: SK Rock Radar.
7: Hi, I'm Phil Collins.
8: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
9: Hi, this is Beto.
10: And this is Paavo from Apocalyptica
11: on SK Rock.

0: Cell Sanctuary, zespół
1: The Cult. A teraz będzie o człowieku, który ma dziś urodziny, który jako 5-letni brzdąc chciał bardzo grać, ale na akordeonie. Wszystko się zmieniło, kiedy w Polsce przyszła moda na Stonesów, The Beatles i czerwone gitary. No i wtedy już 9-latek postanowił jednak grać na gitarze. I pierwszą, z tego co mówi, zrobił sam z deski od łóżka. Niestety nigdy nie zagrała. Ta gitara to była kompletna porażka, domowe dzieło Majsterchowicza. Ale dzięki niej rodzice widzieli moją zawziętość i zdeterminowanie i dołożyli mi pieniądze, żebym sobie kupił wymarzony instrument. Tygodniami zbierał makulaturę, puste butelki, tak się wtedy robiło, dzisiaj pewnie też do tego się wraca i w ten sposób uzbierał połowę pieniędzy. I ta pierwsza gitara akustyczna, wspomina, była strasznie niewygodna i okropnie brzmiała, ale jak już ją miał, to zakochał się w niej do szaleństwa. No i ten stan trwa do dziś. I ponieważ jest już w wieku, gdy człowiek zaczyna myśleć powoli o końcu żywota, przyznał, że jakby co chce być skremowany z tą ulubioną gitarą. No mam nadzieję, że to jednak nastąpi jak najpóźniej. Panie Grzegorzu Skawiński, z okazji dzisiejszych urodzin życzę długiego i pięknego życia.

0: Zespół YouTube coraz bliżej premiery nowej płyty i nowego singla. Już można obejrzeć ich takie krótkie filmiki, jakie rejestrowali na ulicach pewnego dużego meksykańskiego miasta i nawet posłuchać fragmentu tej pewnie nowej, zapowiadającej cały album piosenki, która będzie miała też Streets w tytule. Tak to przynajmniej brzmi. A to było inne Streets, Where the Streets Have No Name z 87 roku. Nagranie YouTube. Mam nadzieję, że panowie nawiążą do tych pięknych lat, które mieli w dekadzie, która już dawno temu była. Ale trzymam kciuki za to, by dobre czasy wróciły. 10. i raport deski rok przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś.
6: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
9: Jutro w tureckiej Ankarze rusza szczyt NATO, znamy główny cel tego spotkania. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków, to w gminie Mikstad.
10: Eska Rock. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 350 dronów i 68 rakiet zaatakowało w ostatnich godzinach Ukrainę. Od tego zaczynamy raport o 10. To była jedna z najtrudniejszych nocy dla obrony przeciwlotniczej. Nie udało się zastrzelić żadnej z 23 rakiet balistycznych. Skutecznie zniszczono za to większość pocisków manewrujących oraz drony. Rakiety znów uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wiadomo o 14 ofiarach śmiertelnych. W samym Kijowie zginęło 11 osób. Około 60 jest rannych. Wśród

0: Że Kuba, jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
1: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
2: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
1: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
3: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
1: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dramatyczne chwile w jednym z gospodarstw w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnienie przyczyny wczorajszego wypadku w gminie Mikstad. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków.
5: Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
0: Mówi Magdalena Handziuk z Komendy Policji w Ostrzeszowie. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
6: Eskarok Biznes.
0: Uruchomiony został Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, zapewniający wsparcie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo kraju, poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie z puli 23 miliardów złotych. Doświadczenie inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy deklaruje aż 68% Polek i Polaków, a główną motywacją do inwestowania pozostaje budowanie bezpieczeństwa finansowego. Wynika z raportu Chcemy inwestować, ale nie wiemy jak. To jego tytuł. Najwyższą aktywność inwestycyjną deklarują osoby w wieku 35-44 lata, spośród których inwestowało aż 3/4 respondentów. W minionym tygodniu średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży w Polsce z wylotami w dniach 3-9 sierpnia spadła o 31 zł. Tak wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Travel Data. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł. Euro jest wyceniane na 4,28 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,64 zł. I funt brytyjski 4,96 zł.
6: Pogoda.
0: Dziś chmury na przemian ze słońcem, miejscami głównie na północy, południu i na zachodzie Polski przelotnie popada. Na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 23 na Podkarpaciu. W Tatrach może mocno wiać.

0: czas. Piosenka, która powstała w trudnym dla zespołu czasie, kiedy wrócili na scenę już bez udziału Hołdysza w pierwszej połówce lat 90. Piosenka, którą podobno zarzucił, przynajmniej jeżeli chodzi o melodię, podczas spaceru basista Andrzej Nowicki, i to on zaczął historię. Potem do już stworzonej melodii tekst napisał Bogdan Olewicz. No i Grzesiek zaśpiewał, no i wyszło jak wyszło, czyli pięknie. 17 minut po 10, witamy w drugiej godzinie poniedziałkowych kultowych historii. Teraz jeszcze kultowy kawałek się nie pojawi, chociaż może po latach takim będzie. Na razie jest nowością Evolution in Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Bad Medicine, zespół Bon Jovi. A teraz będziemy wędrować na początek lat 90. Wspomnimy sobie czasy muzyki grunge'owej.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Jest ta kategoria błędna, że wypromowała muzykę grunge'ową Nirvana ze swoim albumem Nevermind. Znaczy wypromowała, być może jest to jakoś słuszne, bo za sprawą tego krążka oczywiście gatunek stał się sławny na całym świecie, ale jeszcze przed pojawieniem się tego drugiego albumu Nirvany można było mówić o zespołach grunge'owych, które osiągały sukces. Tym pierwszym był zespół Alice in Chains. Kiedy wydawali swój pierwszy album, Facelift, w sierpniu roku 90, a więc na rok przed Nevermind Nirvany, czy przed debiutem Pearl Jam, na początku nie zyskali większego rozgłosu poza swoim północno-zachodnim fragmentem USA. Aż do roku 91, gdy MTV odkryło teledysk do piosenki Man in the Box. No i wtedy za MTV stacje radiowe zaczęły grać piosenkę, co 6 lipca roku 91, więc dokładnie 35 lat temu, wywindowało kawałek na 18 miejsce na liście Billboard, na tej odpowiadającej za muzykę rockową. A potem, gdy pojawiła się Nirvana, ten wspomniany przeze mnie krążek Facelift zyskiwał kolejnych fanów i do dzisiaj rozszedł się w liczbie ponad 10 milionów egzemplarzy.

0: Fight for Your Right, zespół Beastie Boys z ich debiutanckiej płyty, chyba najsłynniejsze ich nagranie. Ciekawą rzeczą jest to, że tak naprawdę chyba nie wierzyli w potencjał tej piosenki od samego początku, bo numer nie był pierwszym singlem, nawet nie był drugim, nawet nie był trzecim, a dopiero czwartym. No jak się okazało, do 4 razy sztuka. Tak to bywa czasem w życiu. Ale dobrze, że i tak wybrali go na singla i że świat go poznał. I może nucić do dzisiaj.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: This is Noel Gallagher from Oasis.
4: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
5: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Guns N' Roses, Yesterdays w Esce Rock. A teraz wrócimy na przełom, do przełomu lat 80. i 90., gdy swoje największe chwile miał zespół The Sister of Mercy. Przez dwa lata członkiem tego zespołu był niejaki Tim Bruciano, a więc gościu, który odpowiadał za gitarę w kapeli, która już wtedy miała, no chyba największe sukcesy za sobą. Bo do składu przychodził m.in. już po nagraniu tego nagrania Dominion. Pan Tim ma dzisiaj urodziny, jeśli wszystko dobrze policzyłem, 63.

0: Nie, nie, nie. Zespół T-Love, który bardzo intensywnie pracuje w roku 2026, w sensie koncertowo, choć akurat w tym momencie panowie mają wakacyjną przerwę. Do grania wrócą 25 lipca, gdy pojawią się w Działuszynie. Ale potem jeszcze m.in. wyprawa do Londynu, koncerty choćby w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, więc będzie okazja ich pooglądać w różnych miejscach. 11 i raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chociaż czasami jest zupełnie w drugą stronę, bo jak masz tych pieniędzy, jesteś w pogoni za nimi, no to ciągle się denerwujesz, stresujesz. Mm-hmm. I tak dalej.
3: Ale Boże, w co zainwestować, ale co, zobacz, patrz, akcje spadły nagle i od razu się denerwujesz.
4: Ja weź, te problemy albo okradną, albo wiesz, się włamią, albo porwą dziecko dla okupu, bez sensu.
3: Daj,
2: jaki
3: spokój,
2: drogi samochód
3: masz rację.
2: Kupić?
3: Daj, ja już wolę mieć długi.
2: Oczywiście. Michale, co u ciebie w serwisach?
5: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli, to w raportach.
2: Ale miejmy nadzieję, nie ma i tak się kąpać nie można.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
1: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony. Prawie 8 tysięcy paczek papierosów przechwyconych w Koroszczynie. Towar był ukryty w podłodze na czepy ciężarówki.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś po południu przesłuchanie kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, który miał wczoraj poważny wypadek w Warszawie. Przypomnę, na rondzie Zesłańców Syberyjskich pojazd uderzył w tramwaj. Potem zderzył się z 14 samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Nowe informacje w tej sprawie przynosi do studia Krzysztof Połowecki.
10: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zderzenie autobusu z tramwajem i samochodami, co poprzedziło zjazd do przejścia podziemnego. Akcja usuwania pojazdu trwała niemal całą noc.
9: To jest raport.
8: Po oskarżeniach ze strony opozycji rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony po konsultacji z premierem. To bezpośrednia odpowiedź na zarzuty dotyczące oddania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach.

0: donacji sprzętu dla Ukrainy. Obecny rząd 5.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Podwójne dno, a właściwie podłoga i prawie 8 tysięcy paczek papierosów zatrzymanych w Koroszczynie. Towar był ukryty w podłodze naczepy pojazdu ciężarowego, mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2: Samochód ciężarowy jeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
0: Kierowca, obywatel Polski, przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Papierosy oraz ciągnik siodłowy z naczepą zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu, które prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej.
3: Pogoda.
0: Dziś chmur na przemian ze słońcem, miejscami głównie na północy, południu i zachodzie Polski przelotnie popada. Na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 21 na Mazowszu i Włódzkiem, do 23 stopni maksymalnie na Podkarpaciu. W Tatrach może mocno wiać.

0: 11 minut po 11. Tu SK Rock. Jednym z najciekawszych projektów, jakie tego lata będzie można, już w zasadzie można było zobaczyć w Polsce, jest to, co dzieje się na męskim graniu i na piątkowe zamknięcie. Kult, problem, gra Kazika. To naprawdę coś niesamowitego. Dwa wyraziste muzyczne światy, które pokazują odmienne sposoby opowiadania tej samej rzeczywistości. Takie słowa kiedyś przeczytałem na temat tego projektu i jestem bardzo ciekaw, bo no nie byłem na tym pierwszym otwierającym całą serię wydarzeń męskiego grania, ale na jedno z wydarzeń albo w Warszawie, albo w Poznaniu się wybiorę. No i obiecuję Państwu, że będę potem opowiadał, jak było. Kult to naprawdę jest marka. Problem również, tylko że z innego muzycznego świata, który też bardzo szanuję. No dobrze, to przede mną, a jeszcze przed Państwem w tej chwili słuchanie nowej piosenki, którą chcemy Państwu w tym tygodniu częściej pograć, bo jest tego absolutnie warta.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ma tytuł Like a Whisper in the Night.

0: Koniec świata, takiego, jakiego znamy. To ta piosenka R.E.M. Pierwszy? No dobrze, drugi hit, jaki im się przydarzył w życiu. Ale to jeszcze w czasach, kiedy nie było albumu Out of Time. I teraz będziemy szli do kina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będziemy w roku 94. To były czasy, kiedy w Polsce premiery filmów tych zagranicznych miały miejsce później niż w oryginale. Na Forresta Gumpa musieliśmy czekać do listopada. Ale to 6 lipca roku 94, więc 32 lata temu Forrest Gump miał swoją amerykańską, no ogólnie mówiąc zachodnio-światową premierę. Nie będziemy mówić o filmie, tam myślę wszystko już jest jasne i Państwo pewnie lubią do tego filmu wracać i do tego, co robi na tym wielkim ekranie Tom Hanks. Ale będę mówić teraz o muzyce, bo ścieżka dźwiękowa z tego filmu dzieli się na dwie części. Na oryginalną muzykę ilustracyjną, skomponowaną przez Alana Silvestriego, a także na ten soundtrack pełen piosenek, który odzwierciedla burzliwą historię USA od lat 50. do 80. XX wieku. To płyta, która stała się jednym z najlepiej sprzedających się soundtracków w historii kina. A to wszystko jest za sprawą oczywiście legendarnego filmu, ale też artystów, którzy ten soundtrack wypełniają. Cóż tam można znaleźć? The Doors, Joan Baez, The Mamas and Papas, Creedence Clearwater Revival, piosenka Elvisa Presleya, Hound Dog, także wielkie dzieło duetu Simon and Garfunkel. No i ten numer, Lynyrd Skynyrd.

0: jedynej płyty zespołu Human, czyli z Earth, nagranie o tytule Polski. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale grupa istniała bardzo krótko, potem próbowała wracać w 2013 i 2023 roku, ale zawsze te powroty były na chwilę. Niemal tak krótkie były te powroty, jak ta pierwsza część historii działania zespołu, którego historia zaczęła się w roku 93, no i w wyniku tak zwanych wewnętrznych nieporozumień, ładne to określenie, zakończyła się już rok później, w roku 94. Szkoda, bo mogli zrobić sporo dobrego na polskiej scenie. Ale jak to mówią, to se ne wraci. Green Day za moment w Esterok.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: SC Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Wes Borland oficjalnie potwierdził, że muzycy Limp Bizkit chcą niebawem wrócić do studia. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości na rynku ukaże się ich nowy krążek. Jak mówi gitarzysta, mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Panowie planują w sierpniu wejść do studia, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
5: Skrock. Radar.
7: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
8: This is Jack White.
9: Cześć, Tulipa. Słuchacie Esky Rock.

One Guns, Green Day w ST Rock. Te 21 wystrzałów to salwa honorowa, którą daje się na pogrzebach bohaterów USA, tych oczywiście głównie wojskowych, ale czasem także robi się taką salwę w przypadku bardzo ważnych polityków, którzy schodzą z tego świata. Obstawiam, że nie było takiej salwy na pogrzebie Louisa Armstronga, czyli Satchmo, legendarnego trębacza jazzowego, który umierał dokładnie 55 lat temu. Wielka to była strata dla muzyki, ale zostaje muzyka. No i ten najsłynniejszy, choćby What a Wonderful World.

0: Muzyka reggae. Może nie najbardziej skomplikowana na świecie, ale płynąca prosto z serca. I bardzo lubię takie dźwięki. Dab w moim ogrodzie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Dożywocie grozi mężczyźnie ze Świętokrzyskiego za zabójstwo żony. Autobus jadący z Warszawy do Talina wypadł z trasy i erupcja Etny.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Podejrzany miał opinię spokojnego człowieka. Motywem zbrodni był narastający konflikt małżeński. To ustalenia naszego radia po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Jeszcze dziś sąd zdecydować ma o tymczasowym areszcie dla męża kobiety. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, konflikt w rodzinie narastał po przejściu podejrzanego na emeryturę. Śledczym zeznał, że po zabójstwie żony chciał targnąć się na życie.
2: W dniu wczorajszym prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa żony, a następnie po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
1: To jest raport.
0: Międzynarodowy autobus jadący z Warszawy do Talina wypadł z trasy na litewskim odcinku Via Baltica. Według wstępnych ustaleń kierowca stracił panowanie nad pojazdem z powodu złych warunków atmosferycznych. Autobusem podróżowało 20 osób. Ranni pasażerowie trafili do szpitali, a okoliczności wypadku wyjaśnia litewska policja.
1: To jest raport.
0: Duże kłopoty pasażerów, którzy zamierzali spędzić wakacje na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów. Z powodu ogromnej chmury popiołów włoskie służby wprowadziły czerwony najwyższy alert lotniczy. Etna jest niespokojna od kilku dni. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: SK Rock Biznes.
0: Rząd zajmie się jutro projektem nowych przepisów chroniących konsumentów przed wprowadzaniem w błąd. UOKiK chce rozszerzyć listę zakazanych praktyk rynkowych, m.in. o fałszywe deklaracje dotyczące ekologiczności produktów, ukrywanie negatywnego wpływu aktualizacji oprogramowania.

0: miliona. Zwycięzca otrzyma dodatkowo 50 milionów dolarów.
1: Pogoda.
0: Pochmurnie i wietrznie, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju. Termometry pokazują od 19 stopni na północy do 23 na południu. I tam oraz na zachodzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Nieco popadać może też na Podlasiu w nocy, za to deszcz prognozowany jest niemal w całym kraju.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator

0: Give It Away i Red Hot Chili Peppers w Esther Rock, czyli ekipa z Los Angeles, jednego z miast gospodarzy tegorocznego mundialu. No właśnie, dziś w nocy w Mexico City, natomiast odbył się jeden z tych meczów, w kontekście których mówi się minuta ciszy dla tych, którzy nie widzieli. I tak sobie myślę, że jakoś tak się składa, że te najlepsze mecze na tym mundialu z największymi emocjami odbywają się w nocy naszego czasu. No i właśnie w nocy Anglia pokonała Meksyk i awansowała do ćwierćfinału mundialu, a tam już czeka na nią Norwegia z Haalandem na czele. Norwegowie pięknie wiosłują i się nie zatrzymują. Wczoraj pokonali Brazylię, no i te dwie brameczki Haalanda, no cudnie to wyglądało. No jakoś tak siłą rzeczy aż chce się tej Norwegii kibicować. Mają tak państwo? 13 minut po 12. Dzień dobry, w poniedziałek 6 dzień lipca, Michał Cieślik. No i polecam się do 15 w ramach naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tego pierwszego oczywiście, bo my dziś jeszcze wieczorem się będziemy słyszeć po 21, kiedy to będę miał dla państwa moją kolejną playlistę i liczę również na państwa obecność wieczorową porą. No a teraz sięgamy po nasze nowości. To będzie polska nowość. Zespół nazywa się Dziwna Wiosna i to będą Światła Miasta.

To tak jeszcze adrem tegorocznego mundialu. To była wokalistka pochodząca z jednego z krajów, współgospodarzy mundialu w 2026 roku. Kanada. Oczywiście o tym kraju mówię. Pod koniec lat 80. Alana Miles nagrała ten właśnie kawałek, no i trafiła z nim na pierwsze miejsce amerykańskiej listy tygodnika Billboard. Black Velvet. No a Kanada niestety już poza mundialem. Maroko podczas tego weekendu Kanadę właśnie wyeliminowało, zadając 3 ciosy, można powiedzieć, takie silne, bo to 3-0 było w tym meczu, no ale teraz Maroko nie będzie mieć łatwego zadania, ponieważ w 1/4, czyli w ćwierćfinale, trafili na Francję, która też, jak wiadomo, tanio skóry nie sprzedaje. Kto widział mecz z Paragwajem, ten doskonale wie, o czym mówię. To chyba na pół godziny pozostaje do 13:00. Kropiąc się za chwilę Westerok. Teraz Dire Straits, So Far Away.

0: No One Like You i Skorpionsi w Westerok, którzy w tym miesiącu w Gliwicach i Łodzi będą świętować z polską publicznością swoją 60. 60 lat na scenie. Skorpions już za nami, Westerok. Za 25 minut będzie 13, chwila przerwy, po niej wracamy z Hejem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
7: Reklama.
8: Hi, this is John Entwistle.
9: And this is Pete Townsend.
8: Of The Who.
10: Hi, this is Carlos Santana.
11: Hey, my name is Skin.
12: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

To był zespół The Flappard i Rejoice w Este Rock. No tak, warto pamiętać, że lata 90., jeżeli chodzi o Aerosmith, to nie tylko znakomita płyta Get a Grip z wielkimi hitami Crying czy Crazy. Oni w 97 roku wydali jeszcze jeden album w tamtej dekadzie zatytułowany Nine Lives, który tak swoją drogą za parę miesięcy skończy 30 lat i na tej płycie znalazło się parę fajnych numerów, o których naprawdę warto pamiętać i mówię to w kontekście kawałka, który przed nami w ST Rock. Falling in Love is Hard on Your Knees. Aerosmith, przed nami.

0: To był T-Lamp w Esterok i na Bruku i to był już ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej pierwszej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13 i lada moment wysłuchamy najnowszego raportu w Esterok, na który już teraz gorąco Państwa zapraszam. Podobnie jak i na tę drugą godzinę naszego spotkania, rozpoczniemy ją od jednego z wielkich hitów zespołu Limp Bizkit, Take a Look Around, to na początek, także proszę się rozejrzeć wokół, bo wiadomo, czujność wskazana. Limp Bizkit już za parę minut na naszej antenie.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja.
3: Melina. Melina. Esterok.
4: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
5: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
6: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
5: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
2: Melina.
7: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
8: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.
10: Premier Donald Tusk zaapelował o zgodę w sprawie bezpieczeństwa. Stołeczne MZA zabiera głos po dramatycznym wypadku autobusu.
8: SK Rock. Raport.
10: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował właśnie burzę wokół przekazania pocisków patriotów Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
11: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
10: Przypomnijmy, opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot, jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026.
11: Bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk.
10: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy o produkcji nowych pocisków. Dodajmy, minister obrony poinformował tam też, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
8: To jest raport.
10: Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem, oświadczają miejskie zakłady autobusowe w Warszawie. Potwierdza to także producent. MZA ucinają spekulacje dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Przypomnijmy, na rondzie Zesłańców Syberyjskich autobus najpierw zderzył się z tramwajem, potem odjechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Sprawę bada policja.
8: To jest raport.
10: Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza projekt projekt, który ma pomóc pogodzić ochronę niedźwiedzi brunatnych z bezpieczeństwem mieszkańców. Jego inauguracja odbędzie się jutro w Rzeszowie. W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaplanowano konferencję otwierającą program, który jest warty ponad 19 milionów złotych. Ze szczegółami nasz reporter Tomasz Widak.
12: Projekt zakłada m.in. monitoring niedźwiedzi, wsparcie służb, które interweniują przy spotkaniach ludzi z dużymi drapieżnikami, a także edukację mieszkańców. Podczas konferencji naukowcy, leśnicy, przedstawiciele administracji, parków narodowych i służb

0: 23 stopnie, chłodniej na północy od 16 do 19 stopni. Nad morzem i w górach będzie też mocno wiać, w nocy padać ma właściwie w całym kraju, tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w

0: To Republika i telefony w Esterok. No i mamy już 13 minut po 13. Dzień dobry, w poniedziałkowe popołudnie, 6 dzień lipca. Michał Cieślik z tej strony. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Przedwczoraj Amerykanie mieli swoje święto niepodległości. Z kolei swoje święto, czyli Dzień Kanady, Kanadyjczycy obchodzili 1 lipca. No i na tę właśnie okoliczność Bryan Adams, czyli rodowity Kanadyjczyk, popełnił pewien utwór, w którym nawiązuje do kontrowersyjnych słów sprzed może już parunastu miesięcy Donalda Trumpa, sugerujących, że Kanada mogłaby się w przyszłości stać 51. stanem USA.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i o tym jest właśnie ten nowy singiel Bryana Adamsa, który już w tym momencie gra. SC Rock, 51st State, czyli 51. stan. Bryan Adams przed nami.

Pride in the Name of Love, you too. Już za nami Westerok. Pamiętamy Państwo, jak kiedyś polski piłkarz Karol Świderski po zdobyciu gola, ciesząc się, tak niefortunnie podskoczył, że doznał kontuzji. Żartowaliśmy sobie wtedy, że nawet Polakom nie wypada się cieszyć w takich sytuacjach. No, podobną sytuację właśnie miał wczoraj angielski piłkarz Jordan Henderson. Nie zagrał ani minuty w meczu, mimo to obejrzał żółtą kartkę, a po meczu jeszcze został zniesiony na noszach i wylądował w szpitalu, bo doznał koszmarnej kontuzji, kiedy skakał przez bandę reklamową, kiedy po meczu cieszył się razem z kibicami ze zwycięstwa Anglików nad Meksykanami. Poważna kontuzja nadgarstka, no pewnie już nie zagra w tym turnieju. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to jakieś pocieszenie. W tle leciał kawałek Wonderwall zespołu Oasis, no ale tak czy inaczej przypłacił tę radość koszmarną kontuzją. Na to życzymy szybkiego powrotu do formy. Mimo wszystko, 26 po pierwszej. Paramore, Decode przed nami, Westerok.

0: To był Lombard w Westerogi, Szklana pogoda. No takiej możemy się spodziewać w najbliższych godzinach. Tak zresztą mówią prognozy. Zresztą już chyba gdzie nie gdzie są miejsca w naszym kraju, gdzie lepiej nie wychodzić na zewnątrz bez parasola. I parasol trzeba też mocno trzymać w ręku, bo gdzie nie gdzie też mocno wieje. Lombard za nami, 27 minut pozostaje do 14. Radar, lada moment, a potem Mando Diao na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z drugiej strony, jak patrzę na tych wszystkich znanych i bogatych ludzi, to jakoś tak zdrowiej wyglądają.
3: To prawda, a z trzeciej strony, ty jako samochodziara, wiesz, że licznik czasami można cofnąć.
4: No, to prawda. Już teraz z tym tutaj troszkę szpachla, gorzej.
2: Tutaj szpachla, tutaj przyklepiemy,
4: tak, zęby wymienimy, potoksik. Sztuka nieśmigana, po prostu w ogóle absolutnie jeżdżane raz w tygodniu do kościoła.
3: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Miłości podobno. No właśnie, wyjdzie dzień pocałunku.
2: No i Michała Poklękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
5: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
3: Czyli jednak.
5: Zapraszam, z ofertami.
4: Ile?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
9: Esta Rock Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Brytyjska grupa Iron Maiden w tym roku dołączy oficjalnie do Rock and Roll Hall of Fame. Na temat tego wyróżnienia wypowiedział się ostatnio Steve Harris. Jak mówi lider Żelaznej Dziewicy, mnie to nigdy szczególnie nie ruszało w tę czy w drugą stronę, bo nie dla nagród robimy to, co robimy. Ale w pewien dziwny sposób cieszę się, że w końcu to się stało. A więcej o tym wyróżnieniu przeczytacie na skrock.pl.
9: Skrock Radar.

Foo Fighters w Ester Rock wczoraj zagrali w Mediolanie, pojutrze koncert w Madrycie, w piątek Portugalia. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę europejską część ich ostatniej trasy koncertowej i mam nadzieję, że z Europy wywiozą bardzo dobre wspomnienia. No, z pewnością takie też wywieźli z tego warszawskiego koncertu, który odbył się w połowie czerwca. Wiem, co mówię, bo na nim byłem. Unconditionally Foo Fighters to już za nami w SC Rock. Teraz Primal Scream i Rocks.

0: To był oddział zamkniętej party w SC Rock. Tak kończymy tę godzinę. Po 14 będę miał dla Państwa prezent w postaci najnowszej płyty zespołu Deep Purple zatytułowanej Splat, która ukazała się w miniony piątek. Posłuchamy też fragmentu wywiadu z zespołem, jaki grupa udzieliła nam na okoliczność tej właśnie premiery. To już po godzinie 14, także zapraszam bardzo gorąco, a za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowe lato z Eską Rock.
4: Lipiec.
5: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
6: Sierpień.
5: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
6: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
7: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Kawałki mojego życia.
11: Kawałki mojego życia.
10: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
12: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
13: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
14: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
15: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
16: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
17: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
10: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
18: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
19: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Reklama.
0: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie zbrodni w Skawinie i obława w Olsztynie.
20: SK Rock. Raport.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadawał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. To nieoficjalne ustalenia naszego radia w sprawie zbrodni w małopolskiej Skawinie. Według śledczych 35-latek najpierw zabił swoją żonę, 8-dniową córkę i teściową, a później popełnił samobójstwo. Prokuratorzy i policjanci zakończyli dokładne oględziny mieszkania, w którym w piątek doszło do tragedii. Sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Prokuratura na razie nie podaje szczegółów śledztwa. Na dziś zaplanowane sekcje zwłok rodziny.
21: To są pierwsze, najpilniejsze, niezbędne czynności procesowe, które musimy wykonać. Sekcja jest zaplanowana na dzisiaj. Będzie wykonywana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie z udziałem prokuratora. I no, będziemy czekali na następne wyniki. Wtedy będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć o sekwencji zdarzeń. No i oczywiście o przyczynach śmierci.
0: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wcześniej policja nie miała żadnych zgłoszeń o przemocy w rodzinie ani jakichkolwiek innych niepokojących sygnałów.
20: To jest raport.
0: Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać przez miasto.
22: Kierujący przejechał przez miasto, a na osiedlu po jeździerze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Z informacji, jakimi teraz dysponujemy, wynika, że w trakcie przejazdu przez miasto kierowca DU miał spowodować kilka kolizji. Teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zatrzymać tego mężczyznę. Do działań skierowani zostali m.in. przewodnicy psów służbowych.
0: Relacjonuje Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli porzucony samochód i ustalają tożsamość kierowcy.
8: SK Rock Biznes.
0: Chińskie firmy coraz mocniej wchodzą na europejski rynek. Z raportu Ośrodka Studiów Wschodnich wynika, że w ubiegłym roku unijna gospodarka straciła z tego powodu 87 miliardów euro, a Polska ponad 11. Eksperci ostrzegają, że zagrożonych może być nawet 45 tysięcy miejsc pracy, głównie w branży motoryzacyjnej, AGD i produkcji baterii. Polacy polubili system kaucyjny. Z najnowszego badania wynika, że ponad 80% osób najchętniej zwraca butelki i puszki w automatach, a większość robi to przy okazji zakupów. Od startu systemu zebrano już ponad 1,6 mld opakowań. Resort klimatu rozważa też objęcie kaucją jednorazowych butelek szklanych. 3 na 4 Polaków planuje w tym roku wyjazd wakacyjny. Z badania wynika, że większość spędzi urlop w kraju, a na jedną osobę zamierza wydać nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem jest Grecja.
2: Pogoda.
0: Pochmurnie i wietrznie, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju. Temperatury wahają się od 11 na północy do 23 na południu.

0: To był Lenny Kravitz, See Again w Westerok. To już za niecałe dwa tygodnie. Koncert Leniucha w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, czyli lipiec miesiącem kolejnych świetnie zapowiadających się koncertów. Na to wychodzi. 12 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik z tej strony. To będzie trzecia godzina naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I dodam jeszcze, że nie ostatnia, bo polecam się jeszcze wieczorem po 21:00. Przypominam raz jeszcze, wtedy się usłyszymy. Właśnie w poniedziałek. No to teraz będzie nasza nowość. No i facet, który ma na imię Niedźwiedź. I to nie jest żaden pseudonim, po prostu tak ma na imię. Bear McCreary, tak się nazywa ten koleś, to amerykański kompozytor, twórca muzyki do filmów i seriali, między innymi odpowiada za soundtrack do serialu Outlander. Znał się wcześniej z Duffem McKaganem zespołu Guns N' Roses i to pan Duff podrzucił mu pomysł na ten właśnie utwór. No i do współpracy pan Bear przy tym utworze zaprosił oprócz Duffa McKagana także Slasha oraz Chada Smitha, perkusistę zespołu Red Hot Chili Peppers. Oto co z tej współpracy wyszło. Utwór zatytułowany jest Cool Kids.

0: To był Jam w SC Rock. No ja wspominałem Państwu na początku godziny, że będę miał prezent w tej godzinie. Nową płytę zespołu Deep Purple, krążek Splat, który ukazał się tuż przed weekendem. A tak swoją drogą miałem niedawno okazję pogadać z muzykami Deep Purple, z basistą Rogerem Gloverem i klawiszowcem Donem Irim na temat tej właśnie nowej płyty, ale nie tylko. Zapytałem Rogera Glovera między innymi o to, czy pamięta swój pierwszy koncert w Polsce z Deep Purple. No to posłuchajmy, co mi powiedział na ten temat właśnie.
1: Can you remember this first visit, this first concert in Poland in 1999?
2: Was that Katowice?
1: I think it was Poznań.
2: Poznań, oh yes, right.
0: To były Katowice? Chyba Poznań. Poznań, ach tak, racja. Nie pamiętam Poznania, ale pamiętam Katowice, bo to był dzień po tym, jak Richie Blackmore zdecydował się odejść z zespołu. To niezapomniany moment. I rzeczywiście był niezapomniany. Nie mieliśmy nawet czasu o tym pomyśleć, bo wydarzyło się to poprzedniego wieczoru. Lecieliśmy samolotem z Wiednia do Katowic i to było jak przylot Beatlesów. Ludzie wisieli na balkonach, ogromne tłumy, a promotor płakał i mówił: och, tak się cieszę, że tu jesteście. Nigdy się nie rozpadajcie. Pomyślałem wtedy, biedny człowiek, jeszcze nie słyszałeś wiadomości. Oczywiście, dwa tygodnie później rozpadliśmy się. To ja dodam jeszcze, że całość wywiadu do zobaczenia na naszym eskarokowym YouTubie, także polecam serdecznie. A nowa płyta zespołu Deep Purple Splat jest do wzięcia. Mówiliśmy sobie o tym pierwszym historycznym koncercie zespołu Deep Purple w naszym kraju. A jeżeli ktoś mi nagra głosówkę i powie w niej, gdzie się odbędzie ten kolejny koncert Deep Purple w Polsce, no to będę miał w prezencie właśnie tę płytę Splat. Czekam na głosówki na naszym Messengerze w tej sprawie właśnie.

0: To był Lady Punk w Este Rock na 25 minut przed 15. Padło pytanie konkursowe parę chwil temu w kontekście zespołu Deep Purple i wspominaliśmy ten ich pierwszy koncert w naszym kraju, który odbył się w 1991 roku, czyli 35 lat temu. No i zapytałem, gdzie się odbędzie ten kolejny koncert Deep Purple w Polsce.
1: Cześć, Michale, Grzegorz z tej strony. No, Deep Purple zagrają dzień przed moimi urodzinami, 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Pozdrawiam.
0: Tak jest, Grzegorzu, to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź, więc no właśnie, czy można już tak awansem? No, październik, składaj najlepsze życzenia, no dobra, spróbujmy. No to niech ci się wiedzie. No a Grzegorz otrzymuje od nas, bo taka była umowa, w prezencie za dobrą odpowiedź, najnowszą płytę zespołu The Purple Splat, którą to płytę właśnie w październiku będą promować na tym koncercie. No to gratulacje i niech się dobrze słucha, po prostu.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

Już za miesiąc pierwszy przystanek tegorocznej rokowizny, 7-8 sierpnia Gdańsk, potem 20-22 sierpnia Poznań i 28-29 sierpnia Kraków. Trzy odsłony rokowizny 2026. No i podczas każdej z tych odsłon zobaczą i słyszą Państwo na żywo tę szwedzką grupę, która przed chwilą pojawiła się w SC Rock. Royal Republic, jeden z headlinerów tegorocznej rokowiznę z kawałkiem Wynes. To już za nami w SC Rock. My oczywiście na rokowiźnie będziemy. Co więcej, już niebawem będą bilety od nas w prezencie na ten festiwal. Teraz gramy Pearl Jam, Given to Fly.

0: To był Perfekt w SC Rock. Już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No tak, przez ostatnie 2 tygodnie o tej porze się dopiero witaliśmy. No ale jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy, urlopy także, więc Zygmunt już po urlopie i zaprasza na swoją kolumnę po godzinie 15. Dobrego popołudnia życzę i przypominam, że jeszcze dzisiaj wieczorem raz się słyszymy po 21. Zatem Michał Cieślik, zmykam i do wieczora. A za chwilę najnowszy raport SC Rock.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama. To jest SK Rock.
5: Burza wokół przekazanej pomocy militarnej Ukrainie. Ruszył proces w sprawie strzelaniny pod Lublinem, zderzenie osobówki z pociągiem w Radomsku.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Szef MON ujawni szczegóły dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie i to jeszcze dziś. A wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał Kijowowi rakiety Patriot. Chodzi o słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że w marcu rząd przekazał Ukrainie pociski do amerykańskich systemów. Głos w tej sprawie zabrał premier, a jeszcze dziś szczegółowe informacje ma przekazać minister obrony. I o tym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
7: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma przekazać informacje w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
8: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji.
7: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
5: Do sprawy będziemy wracać.
6: To jest raport.
5: Stanęli przed sądem za strzelaninę pod Lublinem. Ruszył proces w sprawie wydarzeń sprzed roku w miejscowości Niemce. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 mężczyzn. Odpowiadają za brutalną bójkę z użyciem m.in. pistoletu. Oddano co najmniej 20 strzałów. 2 mężczyzn zostało rannych. Zniszczono też 3 zaparkowane samochody.
9: Ustaleni i nieustaleni uczestnicy narażali się wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Uczestnicy używali także noża i innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów w postaci młotka, kijów golfowych, maczek i butelek zawierających płyn zawalający.
5: Zaznacza prokurator Marcin Siwiec. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia, nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
6: To jest raport.
5: Zderzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku Włódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń.
5: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. W tej chwili ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa w obu kierunkach jest wstrzymany. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
6: To jest raport.
5: Historyczna decyzja leśników z Warmii i Mazur. W rezerwacie Sosny Toborsk, gdzie od blisko 70 lat nie sadzi się ani nie wycina drzew, po raz pierwszy pojawią się nowe sadzonki.
11: Wszystkie te starania podejmowane są po to, aby uratować i zachować dla przyszłych pokoleń legendarną Sosnę Toborską. Podobne działania z zakresu ochrony czynnej nie były dotychczas prowadzone w żadnym innym rezerwacie przyrody na terenie naszego województwa.
5: Mówi Justyna Januszewicz, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, która wydała zgodę na nasadzenia. Młode drzewa wyrosną z nasion wiekowych sosen.
2: Pogoda.
5: Uzbrójcie się w parasol, bo kolejnych kilka dni zapowiada się dość pochmurnie i deszczowo. Już dziś w nocy ma padać niemal w całym kraju i będzie też dość chłodno. Temperatury będą wahać się od 11 do 17 stopni. Jutro najchłodniej na Pomorzu, tam termometry pokażą 16 kresek, na południu maksymalnie 24. Z każdym dniem powinno być jednak coraz cieplej.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy.

Run Wave. I już grubo po 15, więc jeśli dla kogoś to jest czas Fajrantu, to proszę uciekać z roboty. Run away! A jeśli chcecie się odezwać, to będzie mi bardzo miło i było mi bardzo miło, kiedy pisaliście do mnie na prywatnym Instagramie podczas mojego urlopu. Michał śmieszkował, że chyba odwiedziłem powiat radomski. Ada przeżywa bardzo urlop z dziećmi, a Malinowy chwali się, że na świat przyszedł jego syn. To dopiero będą ciekawe wakacje. I jeszcze Grześ, który pyta, kiedy w końcu będzie można zadzwonić do kolumny Zygmunta? Już można. 691-613-613, tu się dzwoni, albo wyślecie głosówki na Messengerze i co tam u Państwa, kogo witam, kogo goszczę. Można mówić, a tymczasem pan Artur zaśpiewa. Zaśpiewa, co ona mu zrobiła. Panie Arturze.

0: Panie redaktorze, no w końcu jedna rzecz wróciła na swoje miejsce. Prawidłowe, właściwe, zasłużone miejsce. No, Zygmunt wrócił na do kolumny, no. Kłaniam się nisko. Ja wiem, że pan redaktor jeszcze czuje się jak obuchem, jakby dostał obuchem i jeszcze nie ogarnął w ogóle kuwety, co jest pięć, ale ja się naprawdę cieszę, że pan z powrotem już jest na swoim miejscu.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Breaking the Law. Judasi grają, reprezentanci Anglii grają z mocą, ale ci trawiaści też dali radę. Prawie płuca wypluli, ale zwycięstwo z Meksykiem dowieźli. Mecz Anglia-Meksyk skończył się o 5 rano, więc bardzo proszę mi wybaczyć, gdybym dzisiaj tak trochę bełkotał. No ale przed nami kolejne emocje na Mundialu i więcej nie tylko o sporcie. Już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: To mogło skończyć się tragedią. Sprawą zajęła się policja. W Łodzi dwóch nastolatków uczepiło się tylnego wagonu tramwaju linii numer 8 i przejechało na zewnątrz pojazdu kilkaset metrów. Nagranie niebezpiecznego wyczynu trafiło do internetu.
5: Z uwagi na opublikowane nagranie, funkcjonariusze z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym łódzkiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza wręcz śmiertelne zagrożenie zarówno dla osoby znajdującej się na zewnątrz pojazdu, jak i innych uczestników ruchu.
4: Relacjonuje Kamila Słowińska z łódzkiej policji.
3: To jest raport.
4: Otyłość. Od tej choroby nie ma wakacji, ale wakacje to świetny czas, żeby zadbać o siebie. Zachęcają i apelują eksperci.
6: Lato, wiosna, jesień, zima, niezależnie, każdy moment jest dobry. I tutaj też nie chodzi o wygląd i o to, jak wyglądamy, tylko o to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Tak? Bo otyłość jest to choroba, w której nie chodzi o to, że ktoś jest duży i jakoś tam wygląda, tylko chodzi o to, że otyłość powoduje powikłania.
4: Mówi specjalistka chirurgii ogólnej. Pierwszym krokiem w walce z otyłością jest uświadomienie sobie, że mamy do czynienia z chorobą.
3: SK Rock Sport.
4: Holandia zagra dziś z reprezentacją polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw. Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie w Krakowie o 18:00. A na fanów piłki nożnej również czekają emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią, o 2:00 w nocy USA zmierzy się z Belgią. Zwycięzcy tych spotkań awansują do ćwierćfinału. A ja jeszcze tylko przypomnę, że FIFA przeznaczyła na premię dla uczestników rekordowe 871 milionów dolarów. Reprezentacje, które awansują do ćwierćfinału, mają zagwarantowane po 31,5 miliona. Zwycięzca mundialów otrzyma dodatkowo 50 milionów dolarów.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza.
7: Zaprasza.

0: Kaleo w Radiu SK Rock. Kaleo z Islandii. Pamiętam, był taki turniej piłkarski, na którym zachwycaliśmy się grą reprezentacji Islandii, no ale teraz zachwycają Norwegowie. Norwegowie, którzy przecież wyrzucili Brazylijczyków z turnieju i wiosłują dalej. A właśnie, bo chciałbym Państwu przekazać odrobinę tej mocy Wikingów. Uwaga, uwaga. Żeby Wam się dobrze płynęło przez ten tydzień. I proszę się nie poddawać. Dacie radę. Tak jest. I brawa dla Państwa. Brawo. Brawo.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: The Cure na finał tej godziny w Radiu SK Rock i to muzyczne wspomnienie minionego weekendu, muzyczne wspomnienie tego, co wydarzyło się w Gdyni. Za nami kolejna edycja festiwalu Open Air, wśród gwiazd m.in. Cure, no i to był koncert, który wiele osób pewnie zapamięta na długo. Także przez warunki atmosferyczne, ten wiatr i ten deszcz dodały temu koncertowi takiego dodatkowego klimatycznego smaczku. Do tego uwagę zwracał pan basista, który wygląda jak postać z innego świata. Robert Smith, który wygląda jak rozmazana ciotka po oczepinach, no ale jest genialny. I do tego tematu będziemy jeszcze z pewnością wracać. A za chwilę te poważne tematy, które wlatują na początku tego nowego tygodnia. Za 4 minuty 16, za 4 minuty raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
4: No, oczywiście.
3: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, patrz, grabasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
5: Naprawdę?
3: Tak.
5: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
2: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Wracamy do groźnego wypadku autobusu w Warszawie. Ewakuacja Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie. Przez województwo świętokrzyskie przeszły nawałnice.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda ze Słońców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowiecki.
2: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
3: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
2: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
4: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
2: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
0: Kierowca autobusu był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Pojazd został zabezpieczony do szczegółowych badań.
1: To jest raport.
0: Akcja służb w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. Policja dostała zgłoszenie o alarmie bombowym.
5: Zarządca placówki na podstawie rekomendacji zadziałał zachowawczo. Nie podjęto decyzji o ewakuacji, natomiast zaprzestano przyjmowania nowych pacjentów, a część personelu została zwolniona do domu.
0: Relacjonuje Rafał Wawrzuta z Policji w Krakowie. Trwa sprawdzanie pomieszczeń i ustalanie, kto stoi za zgłoszeniem.
5: Z rekomendacji Centralnego Biura Śledczego Policji wynikało, że jest to zgłoszenie o charakterze kaskadowym, o niskiej wiarygodności. Policjanci dokonują sprawdzenia placówki pod kątem pirotechnicznym.
0: To nie jest pierwsze takie zdarzenie w Krakowie. Pod koniec czerwca alarm bombowy ogłoszono w szpitalu imienia Narutowicza w Krakowie. Szpital przez kilka godzin był zamknięty.
1: To jest raport.
0: Służby wciąż usuwają zniszczenia, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza właśnie rządowa pomoc dla poszkodowanych. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
6: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał m.in. dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
7: Zerknęłam, tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
6: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
8: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
6: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwając wiatrołomy i zabezpieczając zniszczone budynki.
1: Pogoda.
0: Zamknijcie okna do spania, bo przed nami chłodna noc. Termometry będą pokazywać od 11 stopni na Podlasiu i w górach do 17 na Opolszczyźnie i właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Kolejne dni również z deszczem, także parasol na pewno się przyda. Z każdym dniem ma być jednak coraz cieplej.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, pourlopowa, poweekendowa, poopenerowa, a dostaję sygnały, że niektórzy jeszcze z Gdyni wracają. No a w tym tygodniu m.in. Czochraj Bobra w Namysłowie, w przyszłym tygodniu Kazimiernication, Colors of Ostrawa, czyli imprezy pod naszymi flagami. No chyba, że mają Państwo inne pomysły, to bardzo proszę o sygnał. Proszę mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Metallica z Rayem Davisem i pozwolicie, że zostaniemy przy klasyce, ale to będzie taki starość, który poprowadzi nas do czegoś nowego.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane, takie utwory, których dawno w kolumnie nie było, i w tym tygodniu nasze wykopalisko związane jest z zespołem The Rolling Stones, bo to tydzień Stonesów. W tym tygodniu dostaniemy nowy album tej legendarnej grupy. No, te kawałki, które już mamy,

Te kawałki nowe, które ten album zapowiadają, są absolutnie rewelacyjne. Z jednej strony czuć w nich starego ducha, ale z drugiej strony to wszystko nie brzmi archaicznie. To brzmi tak sexy. Bo chłopy po 80 mogą być sexy. Premiera nowego albumu Stonesów w piątek i do piątku będziemy podgrzewać atmosferę na naszej antenie i dojedziemy do tej premiery na koniach. Piosenka duetu Keith Richards, Mick Jagger, przełom lat 60. i 70., czasy, kiedy panowie galopowali przez życie, nie patrząc na konsekwencje. Utwór Wild Horses, zespół The Rolling Stones w kopalni odkrywkowej.

0: No dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim dzień dobry panie Dawidzie. Witamy po urlopie, po wypoczynku. Mam nadzieję, że podczas tego wypoczynku pan sobie tutaj wszystko przemyślał i doszedł do pewnych wniosków w życiu i poleci tą Deftones w kopalni.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Eskirok.
2: W Eskirok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

0: Apes of Esterok. Fire in your eyes, fire in my eyes. Zalotny tytuł, a ja jeszcze zalotnie powiem, że dzisiaj dzień pocałunku i myślałem o tym, żeby może powiedzieć wam całuję rączki, ale od kilku dni jest prezydencka afera, że jak się całuje rączki, to się później wymiotuje w samochodzie, więc bezpieczniej będzie, kiedy powiem, że was pozdrawiamy. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chociaż czasami jest zupełnie w drugą stronę, bo jak masz tych pieniędzy, jesteś w pogoni za nimi, no to ciągle się denerwujesz, stresujesz i tak dalej.
3: Ale Boże, co zainwestować, ale co, zobacz, patrz, akcje spadły, nagle ja od razu się denerwujesz.
4: Ja weź, te problemy albo okradną, albo wiesz, się włamią, albo porwą dziecko dla okupu, bez sensu.
3: Daj,
2: jaki
3: spokój,
2: drogi samochód
3: rację.
2: Kupić?
4: Oczywiście.
2: Michale, co u ciebie w serwisach?
5: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli, to w raportach.
2: Ale miejmy nadzieję, i tak się kąpać nie można.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Esterok. Raport.
0: Są zarzuty i tymczasowe aresztowania dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Narazili Skarb Państwa na ponad 200 milionów złotych strat. Zatrzymano 9 obywateli Polski. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Były też przeszukania ich nieruchomości i pojazdów.
7: Zabezpieczono m.in. ponad 140 ton krajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 milionów złotych oraz ponad 4 miliony paczek papierosów.
0: Mówi Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskich pograniczników.
6: To jest raport.
0: Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego. Zamieszanie w Google Maps. Użytkownicy aplikacji zauważyli, że nazwy wielu znanych miejsc w stolicy zostały zmienione na obraźliwe lub prowokacyjne. I tak na przykład Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało zmienione w Klub Sportowy Polonii Warszawa.
8: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciel serwisu Google Maps.
0: Mówi Karol Bojke z zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją. Sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą, zapewnia ekspert.
6: Esterok Sport.
0: Piłkarski mundial przyniósł falę zmian na ławkach trenerskich. Już wiadomo, że co najmniej 10 reprezentacji będzie miało nowych selekcjonerów. Z posad po turnieju lub jeszcze w jego trakcie odeszli m.in. trenerzy Tunezji, Szkocji, Czech, Urugwaju, Holandii, Niemiec, Gany i Meksyku. Część zmian była planowana wcześniej, inne są konsekwencją słabych wyników na Mistrzostwach Świata. Belgijska Federacja Piłkarska domaga się od FIFA wyjaśnień w sprawie dopuszczenia Folarina Balaguna do 1/8 meczu finału w mundialu. Amerykański napastnik po czerwonej kartce powinien pauzować, jednak FIFA zawiesiła wykonanie kary. Decyzję krytykują Belgowie oraz UEFA, która mówi o naruszeniu zasad fair play. I zostajemy cały czas w temacie piłki nożnej. Kibice Widzewa Łódź po raz kolejny wykupili wszystkie karnety na nowy sezon Ekstraklasy. To już 9 rok z rzędu, gdy Widzew wyprzedaje całą pulę karnetów na mecze rozgrywane przy Alei Piłsudskiego.
1: Kolumna Zygmunta w Esterok.

0: Nickelback w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Bones for the Crows. O krukach, o kościach, no ale teraz o niedźwiedziach. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Nie zeżarło cię ni żadne futro brunatne. Rozumiem, widzę, słyszę.
0: Nie zeżarło mnie. A faktycznie byłem w Bieszczadach, we Wetlinie i w Smreku. I chyba mi się wystraszyły turystów, bo ludzi w Bieszczadach jakby mniej.
1: Też masz takie wrażenie? W połączeniu z pieprzonymi cenami, przynajmniej w części Bieszczadów.
0: A pan też był w Bieszczadach?
1: Ja ci, kurde, zaraz fotkę fajną wyślę, a propos.
0: Fotkę?
1: Wyślę ci na Messengerze, jak niech on ci znajdę.
0: To będzie naga fotka?
1: Fotkę ci wyślę. Nie, no przestań. Bądźmy poważni.
0: Ma pan rację.
1: Kompleksy wpadł.
0: No z takim niedźwiedziem ten sobie nie poradził.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Edyta Bartosiewicz w Esterok. Panie Edyto, poniedziałek to się nie śni. I kilka dobrych słów od Państwa. Halo, halo.
1: Cześć Dawid, witam serdecznie. Super, że już wróciłeś z urlopu.
0: Dzień dobry.
1: I życzę miłego poniedziałku. Serdecznie pozdrawiam, Rafał, hej.
0: Pozdrawiam i jeszcze pani Marta, halo, halo.
2: Dzień dobry, kwiatuszku. Chciałam się tylko przywitać, także całuję w czółko i życzę miłego dnia.
0: I miłego dnia dla Państwa, a za chwilę te ważne wieści dla Państwa. Za chwilę raport.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
4: Łukasz Bąk.
6: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
9: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
10: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
10: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Polska przekazała Ukrainie sprzęt za prawie 15 miliardów złotych. Polacy utknęli na Słowacji. Akcja ratunkowa w Tatrach.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku wojny. To m.in. czołgi, haubice, amunicja, drony, śmigłowce i myśliwce. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po tym, jak rząd zdecydował się ujawnić informacje o pomocy dla Kijowa. Tymczasem Amerykanie wznawiają rotację swoich wojsk do Polski. Już wcześniej szef MON mówił, że otrzymał potwierdzenie w tej sprawie od zastępcy ambasadora USA w Polsce.
3: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
1: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju, później jednak plany te odwołał sam Donald Trump, uzasadniając to dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim.
2: To jest raport.
1: Młody mężczyzna wciąż walczy o życie po wczorajszym tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Pod Staszowem osobówka wypadła z drogi i dachowała. 22-latek nie przeżył, a 18-latek został ciężko ranny.
4: Stan 18-latka, który znajdował się w stanie krytycznym, na ten moment jest bez zmian. W dalszym ciągu lekarze określają, że jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu.
1: Mówiła Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. 19-letni kierowca miał prawie promil alkoholu, dziś ma zostać przesłuchany.
5: Trwa jeszcze kompletowanie materiału dowodowego i w dniu dzisiejszym prokurator powinien podjąć decyzję, co dalej w tym postępowaniu, a mianowicie co do tego, czy i kto usłyszy zarzuty oraz jakie będą środki zapobiegawcze.
1: Dodawał Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Samochodem podróżowało 5 osób, wszyscy byli pijani.
2: To jest raport.
1: Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody, groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
6: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowiec szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
1: Łukaszu, dziękujemy.
2: To jest raport.
1: Jedna z największych maszyn górniczych w Polsce idzie na żyletki. Ważąca 5000 ton koparka z kopalni Bełchatów zostanie rozebrana.
7: Koparka K42 zakończyła pracę w październiku ubiegłego roku po 48 latach pracy. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych maszyn w historii kopalni Bełchatów.
1: Mówi Anna Blębowska z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To pierwszy z olbrzymów z kopalni Bełchatów, który odszedł na zasłużoną emeryturę.
7: Zmniejszające się wydobycie węgla i tym samym poziom zdejmowania na

0: Tak zapowiadają. Ma być za to co dzień troszeczkę cieplej, a w weekend nawet 3 dyszki.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Kolumna Zygmunta w SCRO.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna, do której można się odzywać w każdej sprawie. Że to ostatnia godzina naszego spotkania, to proszę nie zwlekać, zagadać, rzucić jakąś bajerą, żartem albo refleksją. Messenger nasz radiowy do waszej dyspozycji i telefon też aktywny. Można dzwonić, a później usłyszeć się w radiu. 691 613 613. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: i wszyscy razem! La la la la!
1: Kawałek, który często słychać na piłkarskich stadionach, bo to się dobrze śpiewa. Wystarczy la, la, la i wszyscy się dobrze bawią. A za chwilę na naszej antenie Nothing But Thieves, czyli młode pokolenie z Anglii. Anglii, która cieszy się awansem do ćwierćfinału mundialu. A dzisiaj o ten ćwierćfinał powalczą Hiszpania z Portugalią, a w nocy mecz USA z Belgią i tu mamy skandal. Jeden z piłkarzy USA ze względu na czerwoną kartkę miał pauzować w meczu z Belgią, ale ta kartka została zawieszona. Podobno Trump, Donald Trump, zadzwonił do FIFA i załatwił, że mu tę kartkę zawiesili. No i to są jaja, a do tego kolesiostwo, kompromitacja i ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że FIFA to organizacja, która zdecydowanie wymaga uzdrowienia, ale może nie w Szpitalu Południowym.

0: No nareszcie, panie kierowniku, no. Brzeg dolny się kłania, grzechu na posterunku, słucham. I proszę mnie tu ładnie muzykę grać, bez obijania już, dosyć tego obijania, bo to tak nie może być.
1: Cześć Dawid, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Widzisz, jak byłeś na urlopie, to syn mi się postarzał. Z dzieciaka stał się dorosłym mężczyzną. Obchodził 18, także wszystko się zmienia. Pozdrawiam, trzymaj ta się.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Doctor and to placebo w programie Kolumna Zygmunta w Esterok i takie placebo można łykać bez limitu. No chyba, że proponują Państwo coś innego. Panie Michale, halo, halo.
1: Zapraszamy na pulpety.
0: Pulpety?
1: Są przepyszne. Moja teściowa dzisiaj robi.
0: Pulpetów od mamusi to nawet książulo by nie odmówił. Pulpety od pana Michała. Ja gwarantuję działającą klimatyzację, a od przybyły za chwilę będzie raport.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Samolot linii Wizz Air lecący z Warszawy do Oslo awaryjnie lądował na lotnisku w Torp po tym, jak w kabinie pojawił się dym. Ewakuowano 214 osób, nikt na szczęście nie odniósł obrażeń. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia była usterka baterii telefonu komórkowego jednego z pasażerów. Z Kopenhagi prosto do Gdańska w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Takie nowe rozwiązanie ma zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
5: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
4: Mówi dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
3: SK Rock Sport.
4: Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią, o 2:00 w nocy USA zmierzy się z Belgią. Zwycięzcy tych spotkań awansują do ćwierćfinału. A za niecałe pół godziny koszykarska reprezentacja Holandii zmierzy się z Polską. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milić mówił w szatni do swoich zawodników.
6: Tu zrobiliśmy co trzeba, fizycznością, okej, wszystko jest okej. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz, mamy Holandię.
4: Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie w Krakowie o 18:00. A na koniec siatkówka. Selekcjoner reprezentacji Polski kobiet dokonał dwóch zmian w kadrze na trzeci turniej Ligi Narodów. Na zawody, które w środę rozpoczną się w japońskiej Osace, powołania otrzymały środkowa Anna Obiała oraz przyjmująca Julia Orzoł.

να σε κοντά. Este rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: bardzo dobrze to tłucze, bardzo dobrze to trzęsie. To Muse w Radiu SK Rock. To nowe dźwięki od Muse, nowe dźwięki z nowej płyty, która jest na mojej liście do nadrobienia. A na tej liście jest także nowy album The Pretty Reckless i nowe Deep Purple. Album, którym zachwyca się wielu fanów i fanów odsyłam też na naszego YouTube'a, bo tam rozmowa z Purplami. Michał Cieślik pogadał z członkami tego zespołu i tak myślę, że to musiało być wielkie przeżycie. Móc dotknąć tę legendę. YouTube SK Rock, rozmowa z Deep Purple, odsyłam.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Wszystko okej, wszystko okej. Dojechaliśmy do końca naszego spotkania. Zaraz kurtyna, ale wcześniej zapowiem o 18 raport. Po 18 radar u Michała sporo newsów z rockowego świata, m.in. o filmie od Oasis i festiwalowym powrocie grupy Hawk. A ja już bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta. Życzę Wam dobrego wieczoru, życzę dobrego koncertu New Model Army, bo może ktoś się na ten koncert dzisiaj wybiera. No a ja zmykam do domu. Słyszymy się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

0: Mamy nowe ustalenia w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w Warszawie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd Solaris zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. W zdarzeniu ucierpiało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
2: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. Podkreśla, że w przypadku zdarzenia w Warszawie wiele wskazuje, że doszło do awarii.
2: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
0: O tym, że nie zadziałały hamulce, mówił kierowca od razu po zdarzeniu. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca autobusu był trzeźwy.
1: To jest raport.
0: 3000 zł nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. Grupa czterech czworonogów wdarła się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemiecicach w województwie świętokrzyskim i zagryzła dwie alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
3: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
0: Mówi rzecznik Policji Powiatowej w Opatowie. Alpaki od lat pomagały w terapii dzieciom z autyzmem i porażeniem mózgowym. Tatrzański Park Narodowy będzie remontował kolejne szlaki w górach. TPN uzyskał właśnie prawie 5 milionów złotych dofinansowania na pracę. Całość zadania będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych, mówi Marta Mazi z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W projekcie jest około 15 odcinków na terenie całych Tatr, natomiast takich ważniejszych to na pewno szlak z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję, z Czarnego Stawu Gąsienicowego na Przełęcz Karp, z Polany Kondratowej na Przełęcz pod Kopą Kondracką, z Polany Jaworzynki na Przełęcz Między Kopami, z Doliny Majej Łąki przez Przełęcz Grzybowcu.
0: Większość prac remontowych przypadnie na przyszły rok. W czasie robót szlaki będą zamykane dla turystów, o czym wcześniej TPN będzie informował.
5: Pogoda.
0: Wietrznie, chłodno i deszczowo, tak zapowiada się kilka kolejnych dni w naszym kraju. Dziś w nocy termometry maksymalnie pokażą 17 stopni, tyle będzie na Opolszczyźnie, na północnym wschodzie tylko 11. I właściwie wszędzie trzeba spodziewać się opadów. I tak pogoda ma wyglądać przez najbliższy tydzień. No nie zazdroszczę tym, którzy wzięli sobie teraz urlop. Pozdrawiamy Cię, Aniu.
5: Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania zerkniemy na ostatnie spore kłopoty Youngblooda. Pojawi się też mały przedsmak ważnego rozdziału w muzycznym życiu braci Gallagher. Ale zanim to wszystko, czas po weekendzie powalczyć suchością w gardle. Niekoniecznie trzeba używać słoika. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. Do 21:00 to jest nasz poniedziałkowy radar.

To skoro nam się dzisiaj pojawił naocznie ten czarny pies, to oddajmy głos także czarnemu koniowi naszego konkursu, ale w końcu panowie wygrali. Wygrali i są zwycięzcami drugiej edycji SK Rockstar. Chodzi o latającego bizona, czyli formację, którą stanowi pewne trio z Krakowa, które powstało 4 lata temu i to jest też bardzo ciekawy miszmasz kulturowy, bo z jednej strony mamy na wokalu Polaka, który jest także gitarzystą, mamy Włocha na basie, no i mamy Fina na perkusji. Bardzo ciekawe zestawienie. Panowie też grają nie lekko, dlatego myślę, że mogą dosyć mocno zaskoczyć tych, którzy pojawią się na festiwalu Colors of Ostrava, gdzie właśnie zwycięzcy konkursu ESK Rockstar będą przecierać swoje międzynarodowe szlaki. A to właśnie od nich. To Like a Whisper in the Night. No i zwycięzcy drugiej edycji ESK Rockstar.

jako że to jest Radar, już od tylu lat trzymam rękę na tym muzycznym pulsie, to warto wspomnieć o tym, że wczoraj formacja Wolf Alice pojawiła się w londyńskim Finsbury Park, gdzie między innymi na bis zagrali właśnie cover Nirvany Smells Like Teen Spirit. Polecam bardzo serdecznie, bo to dosyć zaskakująca wersja formacji Wolf Alice. Oczywiście wszystko znajdziecie w internetach, tak jak te wzruszające chwile i trochę przerażające w kontekście pana Youngblooda a propos tego jego załamania nerwowego podczas festiwalu Bloodfest w Czechach. Jego własnego festiwalu, pamiętamy jak kilka miesięcy temu powiedział, że marzył zawsze o festiwalu i sobie zrobił chłopaczy na festiwale. Pojawiło się 20 tysięcy fanów. A z niego po prostu tak zeszły emocje, no, że wyglądało to niezbyt przyjemnie. No, to też jest człowiek, który, pamiętajmy, że od roku właściwie realizuje się w 110%. Zagrał Changes, za którego dostał Grammy, zagrał na pożegnaniu Ozzy'ego. Ozzy w ogóle go praktycznie namaścił swoim następcą. Ten później zrobił kompozycję ze Smells Like Teen Spirit, a propos tego numeru, który już za chwilę się wróci, ze Smashing Pumpkins, a propos tego utworu, który za chwilę się pojawi. I to właściwie Billy Corgan nie robił tego od kilkudziesięciu lat. A wziął na warsztat po prostu z kolegami kompozycję Youngblooda i wykonali ją wspólnie. No wspólny cały krążek. Co prawda to jest epka, ale jednak z Aerosmith. I wielki powrót tego zespołu, no to są naprawdę takie magiczne chwile, które dla każdego młodego człowieka byłyby wręcz szokujące. Dlatego ja w ogóle się nie dziwię, a propos tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. W pewnym momencie też Youngblood powiedział, że produktem ubocznym uwolnienia przez moje ciało fali emocji, która uderzyła mnie w ciągu ostatniego roku i której nie byłem w stanie przetworzyć. I to jest właśnie to, co niestety muszę powiedzieć z tego miejsca, zabija muzyków. Nie chcę nawet wracać do Chrisa Cornella, ale to tak jest, drodzy państwo, że ten sukces, który często jest, idzie za tym też ta ogromna nienawiść. Zresztą Youngblood kilka dni później powiedział, że ilość nienawiści i niedowierzania, jakie krążą wokół mnie ze strony obcych ludzi z internetu lub zawziętych muzyków, naprawdę ciąży mi na sercu. I abstrahując od tego, ja zawsze uważałem, że trzeba mieć gigantyczne cojones, żeby wyjść na scenę i grać przed ludźmi. Do dzisiaj pamiętam taką chwilę z mojego życia, kiedy zostałem zaproszony na Poland Rock Festival na scenę podczas koncertu Komy i wszedłem na tą scenę i zobaczyłem te 700 tysięcy osób przed sobą i poczułem, jak gra stopa i trzęsie się cała drewniana podłoga. Spojrzałem na ten tłum i wtedy zrozumiałem wszystko. Zrozumiałem, że ci muzycy, którzy wracają później samotni do tego hotelu, a wcześniej byli niesieni przez tę energię, to jest wyzwanie, a nie nic innego, drodzy państwo. Dlatego zawsze powtarzałem, że trzeba mieć gigantyczne cojones, żeby wyjść przed tymi ludźmi, a później wrócić do pokoju i być normalnym człowiekiem. A on ma 20 kilka lat i jest na ustach całego muzycznego świata. Chłopie, wielki apel ode mnie. Trzymaj się, tak jak ci doradzają i Scott Ian i inni wspaniali muzycy. Bo właśnie takich młodych ludzi nam potrzeba. To jest Youngblood, to The Smashing Pumpkins, a to jego Zombie.

0: Tak brzmi nowy rozdział tej nowojorskiej formacji, który rozpoczął się 26 czerwca od 5. studyjnego albumu formacji Taylor Momsen i przyjaciele, czyli The Pretty Reckless. Wyjątkowa płyta, wyjątkowe 14 kompozycji, o których sama Taylor powiedziała wprost. Ta płyta ma niezwykle wrażliwą i emocjonalną stronę, ale jest też jednocześnie niesamowicie ciężka i agresywna. Jak mówi, zrobiła wszystko, czego chciałam, po prostu docierając do najgłębszych, najciemniejszych zakamarków mojego umysłu. Zresztą wątków z Chrisem Cornellem też na tej płycie nie brakuje.
1: Autopromocja. Melina
2: Es Rock. No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczął ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: No wesela weszło.
2: No wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

Nie tylko pan Wilewalo namawia do dołączenia, ja także. A propos społeczności fanów Oasis, namawiam do dołączenia, by obejrzeć wyjątkowy trailer filmu dokumentalnego Don't Look Back in Anger. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest kontynuacja tej przełomowej trasy koncertowej zespołu Oasis Live 25. A za tym filmem stoi między innymi nominowany do Oscara scenarzysta, producent, reżyser pan Steven Knight, który stał chociażby za genialnym Peaky Blinders. A to, co zobaczymy na ekranie, to tak naprawdę powrót Liama i Noela Gallagherów na scenę podczas ich pierwszych wspólnych występów od 16 lat. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka tam będzie energia, jakie tam będą emocje na tym ekranie. A z drugiej strony oprócz to, co wszyscy dostali, którzy byli na tych koncertach, czyli całą scenę i wyjątkowe koncerty, będziemy mogli zobaczyć także to, co działo się za sceną. Z prób dostaniemy materiały, za kulis, na scenie, a także pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. I to wszystko, drodzy Państwo, we wrześniu w wybranych kinach IMAX i jeszcze w tym roku będzie można to wszystko obejrzeć także na platformach streamingowych, chociażby na Disney+. Polecamy bardzo serdecznie, bo to wyjątkowe dzieło dla każdego fana tych dźwięków. A propos tytułu, to Don't Look Back in Anger i Oasis.

0: A propos tego powrotu formacji Faith No More, bo o tym tak naprawdę wiemy dopiero od niedawna, wiemy także, że tak naprawdę muzycy nie będą zaangażowani do końca w tworzenie tej trasy koncertowej, ponieważ powierzyli to pewnej brazylijskiej firmie, która jest określana gigantem rozrywki na żywo, czyli firma 30E. Zresztą, jak mówią sami muzycy, ta firma sprawia wrażenie firmy, która chce zmienić status quo, a my jako artyści rozumiemy jego wartość. Ich podejście nie przypomina typowych mechanizmów. Wydaje się, że pochodzi z innego miejsca, z inną energią. Jesteśmy gotowi poprzez tak naprawdę tę firmę zacząć działać właśnie przy okazji tej trasy koncertowej. To nie tylko trasa koncertowa, to także cała strategia marketingowa, to obsługa fanów, to wszystko to, co będzie się działo przez kolejne lata na 5 kontynentach. Dlatego będziemy mogli na żywym organizmie zobaczyć, jak to wszystko wygląda i czy faktycznie, tak jak mówią panowie z Faith No More, to zmiana statusu quo.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak do Jarocina szykuje się Hołk oraz jakiego zaszczytu w sobotę dostąpili fani Motley Crue. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co słychać u Bolka i Lolka. Michał Prykopowicz, kłaniam się. Zapraszam do 21. A propos formacji, która pojawiła się w miniony weekend także na Rok na Bagnie, na które to bagno rozdawaliśmy w ubiegłym tygodniu bilety w Radarze.
3: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Cały czas fani pytają, czy wrócą do koncertowania, czy może jakaś jubileuszowa trasa koncertowa, która ostatnio nie wyszła, jednak będzie kontynuowana. No Joe Perry mówi, że pozostają w kontakcie, natomiast ja myślę sobie, że jednak dobrze, że nie wrócili, biorąc pod uwagę, co przeżywał w ostatnich latach Joey Kramer, który stracił żonę, który przeszedł operację serca, spotkało go naprawdę wiele ciężkich chwil, teraz już czuje się zdecydowanie lepiej, więc myślę, że teraz może to jest faktycznie okazja, by ten zespół mógł faktycznie wrócić, ale zanim oni wrócą, to oddajmy głos muzykom, którzy ostatnio przygotowali najgłośniejszy jak dotąd swój nowy numer. Nazywają się Dziwna Wiosna, to są ich Światła Miasta.

Zatrzymajmy się na chwilę. Ważne rzeczy dzieją się na naszych oczach. Drodzy Państwo, czekaliśmy, aż ta ekipa zjednoczy się i to się dzieje na naszych oczach po 31 latach. Formacja Hawk, której jestem, przynajmniej jeśli chodzi o drugą płytę, wyznawcą ortodoksyjnym, czyli Transmission Into Your Heart, no to jest dla mnie muzyczne opus magnum a propos lat 90. i tego, co powstawało w polskiej muzyce i to nie w rati, jak to mówią nasi czescy przyjaciele. Natomiast Darek Malejonek powiedział wprost, od wielu lat ludzie pytali mnie, czy jest szansa na reaktywację Hawka. Zawsze odpowiadałem, że nie ma. Nie miałem nigdy takich planów, dopóki sprawę nie zajął się Michał Wiraszko, którego z tego miejsca bardzo pozdrawiam i uwielbiam. W tym roku dyrektor artystyczny Jarocina właśnie, który naprawdę, jak mówi, wymyślił ten powrót perfekcyjnie i umiał przekonać nie tylko chłopaków, a na końcu przede wszystkim przekonał też mnie. Naprawdę kilka miesięcy temu nigdy bym nie pomyślał, że jeszcze kiedykolwiek wystąpimy z Hawkiem. Mało tego, także z tymi numerami.

0: to YouTube Anno Domini 2026. Tak brzmią przy okazji swoich dwóch epek. Natomiast prawda jest taka, że podobno mają brzmieć nieco inaczej pod koniec tego roku, kiedy w końcu dostaniemy ich nową płytę. W końcu, bo tę najmocniejszą, tę ważną, tę taką, nad którą się pastwili już kilka lat w studio. Także z Larrym Mullenem juniorem, który w studio pracował nad nowym krążkiem. Sam Bono zdradził, że Edge przyniósł do studia setki zalążków utworów, z których wyselekcjonowano 25 świetnych, gotowych kompozycji. Więc tylko czekamy na premierę.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

To przedstawicielka młodego pokolenia, to pani Violet Grohl i jej debiut, to Back in the Cake. Przy okazji debiutów wyobraźcie sobie, że prawdziwi muzyczni weterani, którzy w sobotni wieczór pojawili się na drugiej edycji festiwalu Rockin' Thunder i to w Kanadzie, czyli formacja Motley Crue, musiała dosyć mocno zaskoczyć swoich fanów, ponieważ panowie sięgnęli po swój właśnie debiut z 81 roku. Sięgnęli po kompozycję Take Me to the Top, po którą nie sięgali już od ponad 40 lat, więc ci, którzy pojawili się w Princess Auto Stadium w Winnipeg, myślę, że do dzisiaj wspominają to, że byli tak bardzo doświadczeni przez muzyków w Motley Crue, że mieli okazję wysłuchać tej kompozycji pierwszy raz od ponad 40 lat. To zagrajmy numer, który grają zdecydowanie częściej.

0: Czekamy na to, co wydarzy się muzycznie 8 października w Łodzi, kiedy panowie z Deep Purple przyjadą, by promować swoją najnowszą płytę. Płytę, która już ma swoją premierę. Zresztą możecie recenzję przeczytać w zakładce Radar na eskarok.pl. Chodzi o ich nową płytę Splat. To jest wielki powrót formacji Deep Purple. Piękny powrót. Natomiast to nie koniec. Panowie gdzieś tam między wierszami mówią, że no, są jeszcze utwory i mają jeszcze chęć nagrywania, ale z drugiej strony też słyszymy, jak chociażby Don Airey mówi, że od jakiegoś czasu podczas pracy nad każdym albumem towarzyszy im uczucie, że być może robią to po raz ostatni. Ja mam wrażenie, że nie ma tutaj jakiegoś porozumienia wewnątrz zespołu, że co po niektórzy widzą jeszcze wielką wizję, która rozpościera się nad formacją Deep Purple, ale inni są chyba bardziej pragmatyczni, zerkając na to, ile mają lat. A przypominam, że mają tak średnio 79-80, więc dużo płyt przed nimi raczej nie zostało, ale Splat to na pewno nie będzie ich ostatnia płyta w dorobku Deep Purple.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z drugiej strony, jak patrzę na tych wszystkich znanych i bogatych ludzi, to jakoś tak zdrowiej wyglądają.
3: To prawda, a z trzeciej strony, ty jako samochodziara, wiesz, że licznik czasami można cofnąć.
4: No, to prawda. Już teraz z tym troszkę gorzej.
2: Tutaj
4: szpachla,
2: tutaj przyklepiemy,
4: tak,
2: zęby wymienimy po
4: toksik. Sztuka nieśmigana, po prostu w ogóle absolutnie jeżdżone raz w tygodniu do kościoła.
3: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Miłości podobno, właśnie, bo dzisiaj dzień pocałunku.
2: No i Michała Poklękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
5: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
3: Czyli jednak.
5: Zapraszam, z ofertami.
4: Ile?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
0: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się tajemnicze zapowiedzi lidera Megadeth. Posłuchamy też ważnego politycznego manifestu pana Briana Adamsa. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na zespół, który, jak zerkałem ostatnio, ma już dość pusto w swojej zespołowej kasie. Pytanie, kiedy wrócą, by znów ją napełnić? To oni.

i ciekawe, czy w końcu pojawią się na tym Rock and Roll Hall of Fame, czy nie do końca. Sam Steve Harris mówił, że nie robią tego dla nagród. Jak ktoś gra dla nagród i robi to od 50 lat i żadnych nagród nie dostawał, to panowie by byli głupi albo nadmiernie zdeterminowani. Więc nikt w to nie wierzy. Natomiast mam wrażenie, że panowie tyle lat czekają na wprowadzenie do Rock and Roll Hall of Fame, że teraz, mówiąc kolokwialnie, mają po prostu wywalone na to. A propos właśnie tego wszystkiego, co dzieje się trochę też w Stanach Zjednoczonych, mam takie wrażenie, że w ostatnich tygodniach dosyć dużo artystów mówi o tym, co dzieje się właśnie za wielką wodą. Keith Richards dzisiaj z The Rolling Stones powiedział, że Ameryka to dziś lekkie rozczarowanie. Z drugiej strony pamiętamy, jak Bruce Springsteen ostatnio dosyć mocno politycznie podszedł do tematu trasy koncertowej do tego stopnia, że pod koniec trasy no już FBI musiało go chronić i muzyków Bruce'a Springsteena, bo dostawali takie pogróżki. Dzisiaj Bruce mówi, że jest patriotą ze względu na swój głośny sprzeciw wobec Trumpa. Mówi, że wierzy w krytyczny patriotyzm. No myślę, że tutaj krytycznie należy spojrzeć przede wszystkim na oświadczenie ostatnie Donalda Trumpa, bo tylko z aktywów cyfrowych, drodzy państwo, zarobił $1,400 milionów. A jako człowiek, który siedzi w tych aktywach, powiem tylko jedno. Jak on zarobił 1,400,000, tylko, wróć, 400 milionów tylko z tego, to przecież ktoś musiał to stracić. Ile ludzi tak naprawdę straciło pieniądze na rzecz właśnie Donalda Trumpa? Z drugiej strony, jak widziałem, ile zarobił z nieruchomości, to ten facet już nigdy nie musi pracować. No, przede wszystkim, myślę, że i tak najpiękniej to wszystko dosyć łagodnie i żartobliwie podsumował pan Bryan Adams. A propos także pomysłu Donalda Trumpa, by Kanada stała się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. I właśnie o tym w najnowszej kompozycji pan Bryan Adams.

No dobrze, oddajmy głos facetowi, który ma dzisiaj 35 lat i trzęsie światowym rynkiem muzycznym. Nazywa się Andrew Watt i produkuje muzykę każdą, po prostu każdą. Przy okazji nowej płyty The Rolling Stones, której premiera już w najbliższy piątek, warto wspomnieć o tym, że wtedy też ruszy podcast Speaking in Tongues, gdzie będziemy poznawać kulisy powstawania właśnie tej wyjątkowej płyty. No i przyznam Państwu, że miałem już okazję posłuchać fragmentów tak naprawdę tego całego podcastu i dużo tam jest właśnie nie tylko o ostatniej płycie Hackney Diamonds, nad którą właśnie współpracował Andrew Watt, ale przede wszystkim także zasługi tego młodego człowieka, które, no tak jak powiedziałem, trzęsie dzisiaj całym rynkiem muzycznym od Red Hotów przez Pearl Jam, skończywszy właśnie na Stonesach. A ostatnio namówił także faceta, którego nie dawało się namówić chyba nikomu przez 15-20 lat, by stworzył nową muzykę. To jest lider formacji R.E.M., Michael Stipe, który wraz z Andrew Wattem stworzyli tę kompozycję.

0: A dzisiaj technologia deepfake pozwala Nickowi, Keefowi, Roniemu przenieść się z powrotem do lat 70. Polecam bardzo serdecznie teledysk właśnie do kompozycji In The Stars z ich nadchodzącej płyty Foreign Tongues, płyty, która już 10 lipca. No, wyjątkowo zobaczyć panów znów jako młodzieniaszki, którzy zarabiali, z tego co pamiętam, pół pensa, drodzy państwo, za każdą kompozycję, którą grali podczas swoich pierwszych koncertów, te już kilkadziesiąt ładnych lat temu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.

Jak słucham tych wszystkich zapowiedzi pana Dave'a Mustaine'a z formacji Megadeth, to drapię się po głowie i zastanawiam się, o co mu chodzi. Ostatnio powiedział, że ogłosi jeszcze w lipcu coś szczególnego, co określił jako masowe dla fanów Megadeth. Powiedział, że to będzie nie z tego świata. I ja nie wiem, co to oznacza, drodzy państwo, bo w głowie Dave'a Mustaine'a ciężko być, a jak ktoś już tam był, no to później żałuję, że wpadł tam chociażby na chwilę. Więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, aż w cudzysłowie Rudy coś nam ogłosi, podobno jeszcze w tym miesiącu. Pożyjemy, zobaczymy. Oby to było coś na miarę tej symfonii.

0: To już ostatnie chwile przed koncertem Skankanensi w Warszawie. 14 lipca. Fani czekają. Michał Prokopowicz, ja także czekam na to, co przygotował dzisiaj Michał Cieślik dla was, a myślę, że będzie zaskakująco. Także jeśli chodzi o pewną artystkę, której kompletnie się dzisiaj nie spodziewacie. Ale o tym już więcej Michał Cieślik po 21. My słyszymy się jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Playlista osobista.

E-Design for Life. No i Manic Street Preachers dzisiaj na dzień dobry, a może bardziej na dobry wieczór ode mnie, bo już po 21. Ja nazywam się Michał Cieślik, no i kłaniam się Państwu dzisiaj już po raz drugi. No i zapraszam na tę najbliższą godzinę do Eski Rock. Podrzucę Państwu parę fajnych kawałków, moim zdaniem, i mam nadzieję, że to zdanie Państwo będą podzielać przy okazji odsłuchiwania kolejnych utworów, które w tym programie będą się pojawiać. A rozpoczęliśmy dzisiaj od płyty, która w tym roku skończyła 30 lat. To była czwarta płyta Maników, Everything Must Go. No i chyba ten najsłynniejszy kawałek z tracklisty tego albumu rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się raz jeszcze i polecam na te najbliższe, no niespełna już w tym momencie, 60 minut. Pozostajemy przy latach 90., przy samej końcówce tamtej dekady, no i przed nami zespół, który w połowie tamtej właśnie dekady zasłynął takim kawałkiem Swallowed. No a w 99 roku wydali płytę zatytułowaną The Science of Things, na której może już tak znanych numerów nie było, ale ten mogą Państwo jak najbardziej kojarzyć. The Chemicals Between Us. Burz przed nami.

i Pro. To był Beck, który pojutrze będzie obchodził swoje 56. urodziny, także już teraz, tak zawczasu, najlepsze życzenia z tej okazji właśnie dla pana Becka, który pięknie nam się zaprezentował tutaj w poniedziałkowy wieczór w SC Rock. Beck już za nami. No a teraz z takim niemalże kangurzym skokiem przenosimy się do Australii, bo stamtąd pochodzi kolejny wykonawca. To jest ekipa z Sydney, ale jak się ich słucha, to człowiek ma wrażenie, jakby byli co najmniej z Wielkiej Brytanii. Takie typowe brytyjskie, bardzo fajne granie, tak to sobie wymyślili. DMAs się nazywają, no i na sierpień zapowiadają premierę swojej piątej studyjnej płyty. To będzie płyta imienna, bo będzie się nazywać po prostu DMAs, tak jak zespół. Na tej płycie pojawi

Utwór Killing Time, który za chwilę usłyszą Państwo w SC Rock. No a tuż potem wrócimy jeszcze do pandemicznych czasów, do 2020 roku. No i posłuchamy tytułowego kawałka z płyty DMAs zatytułowanej The Glow. Dwukrotnie DMAs na antenie Ski Rock.

To była australijska grupa DMAs, pochodząca z Sydney. No a kiedy się ich słucha, to człowiek ma wrażenie, jakby mieszkali gdzieś w okolicach Manchesteru, albo co najmniej na przedmieściach Sheffield. The Glow, tak zatytułowany był tytułowy utwór z płyty z 2020 roku. Jak wspominałem, w przyszłym miesiącu premiera ich najnowszego krążka i po ten album na pewno sięgniemy. Tuż po premierze. DMAs już za nami w SC Rock. W środę swoje 51. urodziny będzie obchodził niejaki Jack White. Artysta, który ostatnio dosyć często gościł w tym programie, chociażby z okazji koncertu, który dał 1 czerwca w Warszawie, a potem jeszcze zagrał w Krakowie, jak wiadomo. No ale z okazji tych nadchodzących urodzin postanowiłem dzisiaj sięgnąć po twórczość tego pana, ale w takim nietypowym wydaniu, w nietypowym entourażu, bo teraz będzie wspólne nagranie z niejaką Beyoncé, tak? Można, można, oczywiście. I to będzie bardzo zgrabny utwór Don't Hurt Yourself, a potem jeszcze Jack White z niejakim Danger Mouse'em.

again. Gonna lose your wife. Escaro.

To był Danger Mouse, jeden z bardziej wziętych ostatnio producentów muzycznych. No i członek duetu Gnarls Barkley, może Państwo pamiętają taką ekipę. Do tego jeszcze Daniele Lupi, włoski kompozytor muzyki filmowej. No i ci dwaj panowie paręnaście już lat temu stworzyli taką wspólną płytę do współpracy, przy której zaprosili paru fajnych wykonawców, paru fajnych wokalistów. Wśród nich znalazł się oczywiście Jack White, który wokalnie ich wspomógł w utworze Two Against One, który właśnie pojawił się w ST Rock. No, Jack White, jak powiedziałem, w środę będzie obchodził swoje urodziny, także wszystkiego dobrego z tej nadchodzącej okazji, no i też z okazji nadchodzącej premiery kolejnej solowej płyty Jacka White'a. Siódmy studyjny album w wydaniu solowym ukaże się 10 lipca, czyli już w ten najbliższy piątek. Tak, mogą się Państwo też spodziewać w najbliższych wydaniach tego programu tej nowej muzyki Jacka White'a. Jack White już za nami, no a teraz raz jeszcze sięgniemy po nasze muzyczne kalendarium, ponieważ jutro miną 42 lata od momentu, kiedy Prince zameldował się na szczycie amerykańskiej listy z kawałkiem When Doves Cry. No i dzisiaj postanowiłem sięgnąć po ten utwór, ale w nieco innym, bardzo fajnym również wykonaniu. Patti Smith.

Teddy Swims, Skunk Amenzi i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Normalnie ciarki na plecach miałem, kiedy wykonywali ten utwór parę dni temu na tegorocznym openerze. Od razu mówię, niestety nie było mnie tam na miejscu, ale w domu urządziłem sobie tak zwanego homenera i obejrzałem na żywo w telewizji, ponieważ w tym roku telewizja transmitowała na żywo ten właśnie koncert zespołu The Cure z openera. Świetny pomysł, szczególnie dla tych, którzy z jakichś powodów nie mogli tam być na lotnisku Kosakowo w Gdyni. No ale jednym z tych utworów, które na openerze wykonali The Cure, był ten, który już za nami, A Forest. Oj, pięknie to zabrzmiało i piękny to był koncert. Od pewnego momentu w strugach deszczu, no i te warunki atmosferyczne, zdaje się, że nieco zmusiły do okrojenia tracklisty, a właściwie setlisty tego koncertu. Natomiast zanim ten deszcz się rozhulał na dobre, no to zagrali jeszcze ten kawałek, który przed nami, Just Like Heaven, a w związku z tym, że jak kalendarium podpowiada, dzisiaj mamy dzień pocałunku, no to sięgamy po kultową płytę Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 40. urodziny. The Cure, Just Like Heaven, przed nami.

Editor Chief Westrock i ta najnowsza jak na razie odsłona ich nadchodzącej płyty Surface Second Sound, która przypomnę ukaże się jesienią tego roku. Niedługo po tej premierze zespół zaprezentuje się polskiej publiczności nad morzem, a po paru miesiącach w lutym już 2027 kolejna okazja, żeby ten najnowszy materiał sprawdzić na żywo. To będzie koncert w Stodole w lutym już w przyszłym roku. The Rush, Editorsi za nami w Esteroga. My pozostajemy przy nowych utworach zapowiadających nadchodzące płyty. We wrześniu ukaże się nowy album jednej z moich ulubionych grup tej pierwszej dekady XXI wieku. Block Party, o tym zespole mowa. Ekipa Kele Okereke cały czas działa, nagrywa nową muzykę, koncertuje. No i jak powiedziałem, we wrześniu ukaże się ich kolejna płyta Anatomy of a Brief Romance, na której znajdzie się utwór Love Bombs, który już mam teraz przyszykowany i Państwu zaprezentuję, a potem jeszcze przy Block Party na chwilę się zatrzymamy.

Dwukrotny Block Party już na koniec naszego wieczornego spotkania. Wcześniej Love Bombs, czyli utwór zapowiadający ich nadchodzącą płytę, która ukaże się we wrześniu. Na przed sekundką Flax, czyli kawałek, który za chwilę będzie miał 20 lat. Jeden z tych pierwszych wielkich hitów tej właśnie grupy Block Party. Już za nami w SC Rock. No i za nami prawie, że nasze wieczorne spotkanie, bo zbliżamy się do 22. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Ten program w formie podcastu niebawem dostępny będzie na naszej stronie skrok.pl. Za tydzień, wszystko na to wskazuje, nie usłyszymy się wieczorową porą, ale serdecznie polecam ten program już za 2 tygodnie. No i na zakończenie dzisiaj mam dla Państwa bardzo fajny utwór i mam wrażenie, że jakoś dawno ten zespół w tym programie nie gościł, więc najwyższa pora nadrobić te zaległości. Just Looking, Stereophonics, dzisiaj ode mnie. Na dobranoc, dobrego wieczoru tymczasem.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za